0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.

Warszawa, 8 sierpnia. Chyba pora już wyjeżdżę stąd. Obiecałem coś nie tylko sobie, ale też wam. Na pewno wygram, mamo, pokonałem zło. Każą płacić mi cło za mili szus. Nie zmieściły to walizki siena, wracałem z Tokio. Pieniądze mi nie dały nigdy szczęścia. Miałem na koncie 4 banie, gdy skakałem przez okno. Ksiądz mi mówił na spowiedzi, że to demon mój. Podpowiedział mi to i żebym już odstawił alkohol. Powiedział, synu, tylko w życiu miłość czuj. Skupi filozofia ciebie, ząb za ząb, oko za oko. Ostatni rok był

Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.

0: To jest Dawid. Damiano, Dawid. Poniedziałek jest Goliatem. Dawid tego Goliata załatwi. A kto z Biblii nie za bardzo, no to niech wie, że potop już się skończył.
1: Dobrze, że tak wszystko ładnie objaśniasz. W poniedziałek o tej porze i trudno czasem te kropki połączyć, ale na szczęście jesteś ty.
0: O, proszę bardzo. Praojciec Ireneusz i ta, która zjadła jabłko, Joanna. Dzień dobry.

0: Eben i Hello w głośnikach RMF Max i takie hity na maksa sprawiają, że poniedziałek po prostu jest fajny.
1: A dzięki prezydentowi Karolowi Nawrockiemu rumuński niedźwiedź będzie miał lżej.
0: Wow, brawo!
1: No, prezydent Karol Nawrocki adoptował misia z rumuńskiego zoo i wszyscy biją brawo, no, jak powiedziała Aśka, ale ja się zastanawiam nad jedną rzeczą.
0: Tak?
1: Skoro w Rumunii być może przebywa poszukiwany Marcin Romanowski, no, to czy służby celne wypatrują na granicy kogoś przebranego za misia?

0: Reklama.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
0: I po reklamie.

0: Ariana Grande i hity na maksa i flash z regionu. Macie to o 6:00 tu w RMF Max.
1: I dieta, bo kalorie i samo ich liczenie nas nie odchudzi. Przynajmniej tak mówią eksperci. Trzeba z jedzenia czerpać przyjemność i wtedy jak nam smakuje, to łatwiej się chudnie.
0: Tak, zwłaszcza jeżeli radość sprawia wam unboxing waszej diety pudełkowej.
2: W RMF Max czas na flash. Patryk Dynarski, zapraszam. Przechodzimy do wiadomości z miasta. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ma ciekawą propozycję dla przyszłych rodziców. W poniedziałek o godzinie 13 we wrocławskiej lecznicy zostanie zorganizowany dzień otwarty sali porodowej. Na zwiedzanie porodówki trzeba się wcześniej zapisać.
3: Zapraszamy na kolejną edycję Dnia Otwartego Sali Porodowej, inicjatywy, która cieszy się dużym zainteresowaniem przyszłych rodziców. Tak dużym, że najczęściej trzeba to rozbijać na kilka sekcji. Telefony rozdzwaniają się bardzo szybko po tym, jak ogłaszamy kolejną edycję. No, to jest po prostu dobra okazja, by spokojnie zobaczyć salę porodową od środka, czyli poznać przestrzeń, w której na świat przyjdzie wasze dziecko, a także porozmawiać z położną i uzyskać odpowiedzi na pytania związane z przygotowaniem do porodu.
2: Mówił Bartłomiej Kucharczyk z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku. Zmieniamy temat. Prezes klubu koszykówki Wrocławek podsumował rozczarowujący sezon 2025-2026. Łukasz Pszczółkowski oddał się do dyspozycji prezydenta miasta oraz Rady Nadzorczej.
4: To był sezon rozczarowujący nas jako organizację, bo uważamy, że przygotowywaliśmy się do niego bardzo dobrze, solidnie. Pracowaliśmy na to przez lata, żeby być zawsze w czołówce i zawsze walczyć o najwyższe cele. Właściwie od samego początku tego sezonu tych celów nie realizowaliśmy, nie wygraliśmy żadnego kluczowego meczu.
2: Mówił prezes klubu koszykówki Wrocławek Łukasz Pszczółkowski. W RMF Max jesteśmy na bieżąco z tym, co dzieje się w mieście. Wrocławek stawia na tanie mieszkania na wynajem. Przy ulicy Cyganka trwa właśnie budowa 4 nowych budynków mieszkalnych. W ramach tej miejskiej inwestycji powstają nie tylko lokale dla lokatorów, ale też nowe punkty handlowe oraz podziemny parking, który odciąży okoliczne ulice.
5: W pierwszym etapie budujemy 80 mieszkań na tani wynajem, ale mamy zaprojektowany już drugi etap w budynku, gdzie kiedyś znajdowała się wytwórnia wódek, później likierów Bauera, później była tam świetlica z połem, ale mieszkańcy Wrocławka w ostatnich latach bardziej ten budynek znają jako budynek Teatru Nasz i całą Pierzeję aż do ulicy Żabiej zabudujemy.
2: Mówił prezydent Wrocławka Krzysztof Kukucki. Sprawdzamy dla was, co jeszcze słychać w okolicy. Potężny zastrzyk unijnej gotówki dla naszego regionu. Samorząd województwa przeznaczy blisko 64 miliony złotych na nowe inwestycje. Pieniądze pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza. Unijne miliony zostaną wydane m.in. na nowe ścieżki pieszo-rowerowe, ochronę środowiska oraz modernizację przestrzeni publicznych. W planach są także projekty kulturalne, turystyczne i wsparcie dla klubów integracji międzypokoleniowej.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Najważniejszy w poniedziałek o 6.11 jest plan. Plan jest taki, żeby jakoś wytrzymać do środy. A potem, a wszystko już pójdzie z góry. I wcale nie chodzi o to pradawne powiedzenie, że jak środa zginie, to tydzień minie.
1: Nie?
0: Pogoda ma się naprawić.
1: A
0: powiedz jeszcze raz. Nie?
1: Nie?
0: Dzień dobry.
1: Ale nie, przepraszam bardzo. Ale przepraszam, z czego ty się tak śmiejesz? Powiedz mi, wytłumacz mi, co cię tak bawi?
0: Bo ja cię nie widziałam na juwenaliach, na których ja byłem. I
1: ale ja robiłam inne rzeczy.
0: Ale bardziej takie nie? Czy bardziej takie tak? Asia Mełzirek, Jakubek, jak przestanie...

0: Oj, ta miłość do artystów jest odwzajemniona. Al Farben, René Miller, 18 minut po godzinie 6. Słuchacie RMF Max.
1: Ale weekend za nami, tak. Pełen emocji, różnych.
0: Asia przed chwilą zadała mi pytanie, o czym chcemy powiedzieć na początek godziny 6. Odpowiedziałam tak.
1: Tak powiedział, tak było, naprawdę. Eurowizja na początek.
0: I 12 nasza, miejsce.
1: Tak, wspaniała Alicja z 12 miejscem. Brawo, Alicja brawo. Już w Polsce. Polały się łzy wzruszenia, jak wracała na lotnisku. Posypały się kwiaty. Brawo. Łzy się też lały w Barcelonie, bo Robert zagrał ostatni mecz na Camp Nou w barwach tego klubu.
0: To, że Robert płacze, to jedno. Pomyśl, jak płacze Matias. To jest ten od baciaty, co tam się z Anką Landowską. Nie, no wiesz, tak tylko ile emocji jest. 19 minut po godzinie 6.
2: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
5: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
6: Tak, tak.
5: Od 6 do 9.
6: Od 6 do 9 w Żabce.
5: Za 6,99 i że na bogato.
6: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
5: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
6: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
5: Dokładnie.
7: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
8: Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
9: O kurde.
8: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
9: No jak najbardziej, jak najchętniej.
8: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
10: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
11: Brałeś udział w wypadku lub kolizji? Zastanawiasz się, kto przywróci twoje auto do stanu idealnego? Potrzebujesz pomocy przy załatwianiu formalności? Wielomarkowe Centrum Napraw Powypadkowych Autostyl we Włocławku jest właśnie dla ciebie. Oględziny od ręki, rozliczenie bezgotówkowe, oryginalne części, samochody zastępcze. Gwarantujemy szybką realizację i najwyższą jakość usług. Zaufaj specjalistom Wielomarkowego Centrum Napraw Powypadkowych Autostyl we Włocławku. Zadzwoń 52 35 85 077.
12: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Doskonały dzień mamy na DOS.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź DOS.pl, gdzie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę Twoje i Twoich bliskich, znajdziesz na DOS.pl.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
0: Zdrowid.
4: I po reklamie.

0: zawsze na dobry start dnia działa, dlatego jest w RMF Max.
1: Cios poniedziałkowy, uwaga, 6 do 8 godzin tyle trzeba spać,
0: tak,
1: żeby się dobrze czuć.
0: Tak, są nowe badania nad snem i naukowcy to dokładnie policzyli. 6 do 8 godzin codziennie trzeba spać, bo im więcej śpimy, tym młodsi biologicznie jesteśmy.
1: To badania nad snem, badania nad życiem. Potwierdzają, bangaranga obudzi nawet tych, którzy spali jedynie 2 godziny. Poza tym, jak byliście na juwenaliach, jesteście usprawiedliwieni. Nie spać, zwiedzać. Słuchać, 28 minut.

0: Griffin, Khalid i Kygo i Tugo słychać najlepiej w RMF Max, 21 minut przed godziną 7. U nas bez względu na porę hity zawsze na maksa.
1: Bez względu na porę i bez względu na pogodę, bo ta wiosna nas nie rozpieszcza. Jeszcze zimno będzie długo, ale wiemy, kiedy będzie ciepło.
0: Wow, yeah, super. Kiedy?
1: Ciepło dopiero wtedy, kiedy zrobi się lato.
0: Lato.
1: Kalendarzowe.
0: A pamiętasz, jak mówiłaś, że chcesz jechać do Tajlandii i powiedziałeś, że żałujesz, że nie pojedziesz do Tajlandii, to właśnie teraz jest pora deszczowa.
1: Dzięki, czyli to jest moja wina. Tak?
0: Nie, dlaczego twoja wina? Hej, Asia, tam gdzie niektórzy mówią, że jest czyjaś wina, ja uważam, że to jest twoja zasługa. Możemy zwiedzać świat, nie ruszając się w domu, z domu. Ekstra, ekstra, nasz ty internecie. 20 minut i godzina 7.
2: Reklama. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
6: Tak, tak.
5: Od 6 do 9.
6: Od 6 do 9 w Żabce.
5: Za 6,99 i że na bogato.
6: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
5: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
6: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
5: Dokładnie.
7: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
8: OMG! Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla Ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99.
9: Kamień z serca i wprost do naszego ogrodu. Znalazłam firmę z ogromnym wyborem kamieni do ogrodu. To firma Krzywiec w Cypriance. Oferują duży asortyment grysów, żwirów i otoczaków. Mają kamień wielkopłytowy na kaskady do budowy ścieżek i chodników, na murki oporowe, głazy ozdobne, kostkę granitową i brukową. Po prostu wszystko. Zapraszamy, firma Krzywiec w Cypriance. Telefon 54 251 64 91 krzywiec.pl.
10: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Ingot Not Just A Line za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
11: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie lub śniadania na kolację.
12: O.
11: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
13: Ruszaj w cyfrowy wszechświat z nową mocą Satfilm. Poznaj nowe, gigantyczne prędkości internetu światłowodowego i kablowego w cenie po rabatach. Teraz 1 giga już za 49 zł, 1,5 giga za 62 zł, 2 giga za 106 zł. Stały adres IP gratis. Zapraszamy do Satfilm przy Hutniczej 20 we Włocławku. Telefon 54 236 74 12. 54 236 74 12.
14: Budujemy, kryjemy, grodzimy i grzejemy. MDach obsługuje kompleksowo. Tu znajdziesz blachy trapezowe.

0: Hurtownia M-Dach. Zalesie 40 Chodecz. Telefon 663 672 940. mdach.pl.
1: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
2: I po reklamie.

0: To jest lepsze niż poranna bangeranga. To jest More Than Friends. I pozdrowienia od innej Daddy Yankiego tu w RMF Max. 10 minut przed godziną 7.
1: Zrobiliście sobie w ten weekend selfie?
2: No, parę razy
1: to
2: nawet.
1: To oszuści się już cieszą, bo z selfie można się bardzo dużo o nas dowiedzieć, zwłaszcza jeżeli wystawiliście do zdjęcia dwa palce w geście Wiktorii, ten wskazujący i ten trzeci.
2: Pozdrówki, selfie.
1: No właśnie. No a oszuści potrafią sobie to tak przybliżyć, że z waszych opuszków palców ściągną, zczytają linie papilarne, a potem to już nie ma limitu.
2: To co ja mam wystawiać, żeby pokazać, że się dobrze bawię?
1: To nie jest dobre pytanie.
2: Ej, to jest bardzo dobre pytanie. W końcu mówimy o oszustwie w sprawie płatności zbliżeniowych, nie? Więc to się jakoś ze sobą łączy. Dajmy na to Dawid Podsiadło, pani to wszystko wytłumaczy.
3: Jest druga 05.
2: No, się mogą dziać dziwne rzeczy.
3: Gdzieś mijasz moją twarz.
2: 6:50.

0: Supergirl i Superboys, to o nas i o was jest ta piosenka kilka chwil przed siódmą w RMF Max.
1: Dzięki. Za 4 minuty o siódmej informacyjny flash będą wiadomości dla kierowców. 40 na Opolszczyźnie. Z porannymi korkoutrudnieniami więcej w każdej ważnej o poranku sprawie za 4 minuty o siódmej. Bądźcie blisko RMF Max.
2: Reklama. Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. A 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
11: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
10: Serio? Też na wysokie kwoty?
11: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
12: Bank jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
13: Zacznij lato w towarzystwie najlepszych brzmień. Już 13 czerwca zapraszamy na Young Brześć Festival. Na naszej scenie najgłośniejszy młodzieżowy kolektyw, który podbija internet, media społecznościowe i największe festiwale w kraju. Dress Code. Usłyszysz wiralowe hity live i przeżyjesz niesamowite show. Young Brześć Festival. 13 czerwca. Boisko przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu. Zaprasza burmistrz Brześcia Kujawskiego Tomasz Chymkowski.
14: Ósmoklasisto, dołącz do zespołu szkół w Kowalu. W liceum, rozszerzenia do wyboru, nowoczesne laboratoria biologiczne, chemiczne i językowe. Technikum i szkoła branżowa to pewna przyszłość w zawodach. Cyberbezpieczeństwo, elektryk, logistyk, reklama i inne. Dla chętnych oddziały mundurowe i kurs operator drona. Zagraniczne wyjazdy Erasmus i praktyki FERS. Bezpłatny transport powiatowy i nowy budynek szkoły. Zapraszamy, Kowal, ulica Piwna 20. zskowal.pl.
15: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
16: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
17: Mama była smutna i zmęczona.
15: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Zdrowid.
1: Sprawdź to sam, czy kick-out kusi ceną każdy dział.
2: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. I po reklamie.
3: Rządzimy hitami od zawsze.
4: Tak się gra.
3: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.
5: Jest punktualnie godzina 7 w RMF Max, a to oznacza najnowsze informacje. Czas na Flash. Anna Łopuszańska. Zapraszam. Tylko u nas świeże i sprawdzone informacje w skrócie. Krajowa 40 w Opolsku może się korkować. Trwa akcja ratunkowa po czołowym zderzeniu auto osobowego z ciężarówką w Starych Kotkowicach. Zablokowana jest droga między Głogówkiem a Kędzierzynem. Tylko jedna osoba z Polski jest wśród rannych w Modenie. Przypomnijmy, w sobotę samochód wjechał tam w grupę przechodniów. Sprawcą ataku jest 31-letni mężczyzna z rodziny imigrantów z Maroka. Tamtejsze media podały, że leczył się psychiatrycznie. To tragedia. Solidaryzujemy się z tymi, których to dotknęło. Mamy nadzieję, że tego rodzaju akty nigdy się nie powtórzą. Powtarzam jednak, że jest to coś, co prawdopodobnie ma głównie indywidualne przyczyny i dlatego jest całkowicie niemożliwe do przewidzenia. To minister obrony Włoch Guido Crosetta rannych odwiedziła w szpitalu premier Włoch Giorgia Meloni. Wcześniej szefowa włoskiego rządu w związku z sytuacją odwołała zaplanowaną wizytę na Cyprze. Prokuratura wyjaśnia przyczynę śmierci 13-latka z gminy Warciany w Warmińsko-Mazurskiem. Ciało chłopca znaleziono w sobotę wieczorem w pobliżu miejscowości Raklity. A co udało się ustalić do tej pory?
6: Miało dojść tam do awantury, a chłopiec miał uciekać. W tej sprawie zatrzymano czterech dorosłych w wieku od 30 do 43 lat. Jeden z nich, najmłodszy, był pijany, miał około promila alkoholu. Nikt jeszcze nie usłyszał zarzutów w tej sprawie.
5: Tyle Piotr Bułakowski. Za dwie godziny maturzyści zmierzą się z pisemnym egzaminem z historii. Spośród przedmiotów wybieranych przez uczniów ten zajmuje 8 miejsce. Po południu zaplanowano egzaminy z języka francuskiego na poziomie rozszerzonym i na poziomie dwujęzycznym. No i to wszystko na teraz. Z kolejną dawką treści oczywiście wrócimy do Was punktualnie o godzinie 8, a teraz najnowsze informacje ze świata sportu i oczywiście pożegnanie Lewandowskiego. Na Flash Sportowy w RMF Max otwiera piłka nożna. Były łzy i owacja na stojąco. Robert Lewandowski ostatni raz w barwach Barcelony. Piłkarz pożegnał się wczoraj z klubem. Lewy odebrał pamiątkową statuetkę z klubowym herbem i napisem jeden z naszych na zawsze. W meczu przedostatniej kolejki hiszpańskiej La Liga FC Barcelona pokonała 3-1 Real Betis. Zmieniamy dyscyplinę i przenosimy się na siatkarskie parkiety PGE. Projekt Warszawa uległ w starciu z Iratem Bankasi Ankarą, a 2-3 w meczu o trzecie miejsce siatkarskiej Ligi Mistrzów. A walka o złoto przegrali tymczasem siatkarze Aluronu CMC Warty Zawiercie. Spotkanie z Perugią zakończyło się wynikiem 0-3. Nie wygląda to niestety dobrze. Te pogodowe mapy prezentują się fatalnie. Na termometrach maksymalnie dziś okolice 13 kreski w Krakowie i w Katowicach. Niewiele więcej, bo 14 stopni w Trójmieście, 14 również w Poznaniu, 15 stopni w Rzeszowie, no i najwięcej 19 stopni w Warszawie i w Białymstoku. Poza tym niestety mają tutaj dominować gęste chmury, które jeszcze w dodatku przyniosą przelotne opady deszczu, a miejscami może zagrzmieć. Tak będzie

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Hity, jak zawsze, na maksa, ale łezkę słychać, są także,
1: słychać.
0: Także u Black Eyed Peas, 10 minut po godzinie 7, u nas optymistyczne, dzień dobry, Asia, Irek, siemano, rano, tu RMF Max.
1: A te łzy to one płyną z Barcelony, prosto do nas, bo Robert już oficjalnie zakończył swoją przygodę z tym klubem, no i teraz wszyscy mówią, że czeka przeprowadzka do Arabii Saudyjskiej.
0: Och, być może.

0: Może,
1: dla tak. rodziny to nie jest łatwe przedsięwzięcie, tak zabrać wszystko, rzucić.
0: Prawda, i się wynieść tam daleko.
1: Katalonie. No. Wiadomo. Znajomy mi mówił, że tak w arabskim świecie to bardzo trudno się przede wszystkim trenuje tą baciatę.
0: Tak?
1: Wiesz, tak, zwłaszcza jak jesteś mężatką, bo w treningach baciaty najgorsze jest to ukamienowanie. Ja...

0: Jak już musi być ten poniedziałek, to niech chociaż będzie w takim dobrym rytmie, jak przed momentem. All the time, John Samedi, The Chainsmokers w RMF Max.
1: O 18 minut po godzinie 7. Dzisiaj od rana polerujemy pomnik Roberta Lewandowskiego. Tutaj nabłyszczamy, piłka już leśni. A teraz 300 specjalnie dla was w sprawie tego jednego słowa, które dokładnie określa naszego Roberta.
0: Jak już znajdziecie to słowo, które określa naszego Roberta, to wpisujecie je w SMS-a i tego SMS-a wysyłacie pod 3001 bez żadnych dodatkowych kosztów, bo to jest przepustka do zabawy, w której 300 są do wzięcia.
1: Pewnie jedno słowo, moc, super i tak dalej, albo super moc już jest wykorzystane. Wysyłajcie swoje jedno słowo, które najlepiej pasuje do naszego Robertinho Lewandowskinio. Wysyłajcie SMS bez żadnych dodatkowych opłat. A 300 już się czai tutaj właśnie w studiu RMF Max. 19 minut po 7.
2: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Rozgość się w specjalnej wersji Skoda Drive. W wybranych modelach znajdziesz światła LED Matrix, pakiet Winter Premium, Assisted Drive i wiele więcej. Do tego atrakcyjne finansowanie i korzyści aż do 15 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach Skody.
6: Wątarski autoryzowany dealer Skoda Auto. Włocławek Toruńska 169. Telefon 54 230 60 90.
7: Skoda. Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
8: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
9: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
10: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
11: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
12: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
13: Play.
14: Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w Galerii Wzorcownia we Włocławku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
15: Co masz?
16: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
15: Chipsy Lays? Dzięki.
16: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
15: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
17: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
16: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
18: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
19: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub w leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: I po reklamie.

0: prostu legenda, bo tak też o nim piszecie.
1: Zaję mocnym, to na przykład o Robercie Lewandowskim. Jednym słowem, bo to jest stawka, czy żeby zagrać o stawkę 300, to trzeba było najpierw jedno słowo, które najlepiej Robertinio, naszego kochanego Lewandowskinio, opisuje.
0: Robert to kop na przykład.
1: O, super! Darek, siemano rano.
2: Siemano.
1: Darek, też łowca bramek. Jedno słowo, które opisuje najlepiej Roberta, naszego Lewandowskiego.
2: Fenomenalion!
0: Piękne słowo. Wsiadaj z nami do samochodu, jedziemy dzisiaj na wycieczkę i nie może być inaczej. Dzisiaj razem pojedziemy do Robertowa.
1: Robertowa. Mamy takie piękne Robertowo w naszym pięknym kraju, a ja do Robertowa będę jechać z miejscowości, gdzie na co dzień trenują błękitni cyców, czyli z Cycowa właśnie.
0: A ja jestem tam, gdzie gra Real Myszewo. Czyli w Myszewie. I do ciebie pytanie, Darek, kto ma bliżej do Robertowa? Aśka czy Irek?
1: Aśka z Myszewa czy Irek z Cycowa? Błękitni cyców, Aśka czy Irek? Aśka,
0: szybko, szybko.
2: Irek.
0: Nie wiem, dlaczego tak postawiłeś, ale nie. Tym razem źle. Stuwa poleciała, bo za słowo odpowiedź zabieramy ci pieniądze.
1: Aśka teraz do Robertowa jedzie z miejsca, gdzie na co dzień występuje Iskra Stolec.
0: A Irek, jak na Irka przystało, kibicuje klubowi o wdzięcznej nazwie Jaskiniowiec Rajsko. Aha. Czyli jedzie z Rajska. I kto ma bliżej do Robertowa?
1: Aśka czy
2: Irek?
0: Darek, skup się! Została ci stuwa. Ostatnie pytanie. Skup się, Darek. Irek jedzie z siedziby klubu Benfica Klisino.
1: Z Klisina właśnie.
0: Tak jest.
1: A Aśka do Robertowa, tam gdzie grają gladiatorzy, Pierusino.
0: No i kto ma? Dobrze!
1: Jezu,
0: nawet niepytany tym razem.
1: Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Darek, stóweczka jest dla ciebie.
2: Dzięki.
1: No i dzięki.

0: przyznajcie się, na waszej liście ulubionych także jest Damiano Dawid. On śpiewał przed momentem w RMF Max 20 minut przed godziną 8.
1: I to jest czas na najbardziej klikalną ścieżkę rowerową w naszym kraju i jej wielkie, huczne otwarcie.
0: Brawo, gdzie mam wnieść tę pompę?
1: Pod Żywiec. Przyjechał wiceminister, przyjechała pani poseł, była lokalna władza, super. Górale w strojach z regionu, była czerwona wstążka, chleb super. I sól. I to wszystko po to, żeby otworzyć 500 metrów ścieżki rowerowej.
0: Naprawdę? 500 metrów? Jakby tego nie liczyć, to może się okazać, że koszty dojazdu tych wszystkich otwierających były tak duże, że można by drugą ścieżkę wybudować. Może nie tak długą, nie tak imponującą, ale jednak... ścieżynie bezpiecznej drogi dla wszystkich słuchających Maxa o 7:41.
2: Reklama. Jeszcze więcej okazji. Teraz w nowej lokalizacji. Sklep meblowy Heban zaprasza na ulicę Zielną 37. Czekają na Ciebie dostępne od ręki meble do salonu, młodzieżowe, tapicerowane oraz kuchnie pod wymiar. Sprzedaż ratalna i usługi bezpłatnego montażu. Heban, Włocławek, Zielna 37. Absolwencie 8 klasy, wybierz zespół szkół akademickich. Możesz się uczyć w technikum wojskowym w zawodach technik logistyk i teleinformatyk. W liceum oprócz oddziałów przygotowania wojskowego nowość. Klasy mundurowe MSWiA o profilu Policja i Straż Graniczna. Rozwijaj swoje pasje w szkołach mistrzostwa sportowego. Nauka we wszystkich naszych szkołach jest bezpłatna. Zespół szkół akademickich przy Okrzei 94A we Włocławku. ZSA wloclawek.pl. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just A Line za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
3: Gdzie dobrze zjesz, wypoczniesz i urządzisz udaną imprezę okolicznościową? Od 20 lat w jednym miejscu. W pensjonacie Michelit. Zapraszamy na wypoczynek, na wyjątkowe okazje i na obiad dnia od poniedziałku do piątku za jedyne 25 zł. Pensjonat Michelin. Więcej na pensjonatmichelin.com.pl.
4: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
5: Tak, tak.
4: Od 6 do 9.
5: Od 6 do 9 w Żabce.
4: Za 6,99 i że na bogato.
5: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
4: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
5: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
4: Dokładnie.
6: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
7: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
8: Citroen.
9: Kochana, nie uwierzysz, już jest! Światowy numer jeden w walce z celulitem. Tylko w Pro Beauty Clinic Paulina Szajgicka rozprawisz się z celulitem w ciągu 4 zabiegów. Ujędrniają skórę, redukują tkankę tłuszczową. Efekt widziałam już po pierwszym zabiegu. Pro Beauty Clinic Paulina Szajgicka, ulica Łęcka 45.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Dara zaraz po ogłoszeniu tych wyników z wielkim wzruszeniem dziękowała i powiedziała tak. No. Dziękuję mojemu mężowi, to on mnie zmotywował, żebym zgłosiła się do konkursu, bo bardzo się bałam.
1: Wow, brawo mężunia. Podobno nawet on wymyślił tytuł tej piosenki, przypominam, to jest Bangaranga. No powiedział mi Dara, Bangaranga. A ona powiedziała znowu Bangaranga. Albo równie przyjemna nowość od Milky.

0: To są wasze ulubione hity na maksa. Mamy ich co niemiara, będziemy je grali tak, że po 8, 8 za 4 minuty.
1: A we fleszu o 8 ostrzeżenia z S5 w Śląskiem. Tam są drogowe utrudnienia.
0: Ale w szkole będzie bezpieczniej i o tym także doniesienia za chwilę. Max. Bądźcie blisko, by poznać szczegóły.
2: Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twe auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780-175-870.
5: Panie majster, wiesz, że zmieniły się przepisy dotyczące odpadów budowlanych? Wiesz, że trzeba będzie segregować na budowie? To spory problem logistyczny i czasowy. Kto będzie segregował? Wiesz?
6: A wiesz, że jest Groneco? Rozprawimy się z odpadami z twojej budowy bezboleśnie i w dobrej cenie. Ty możesz pracować i się nie stresować. Zamów odbiór odpadów w Groneco. Mikorzyn 19. Telefon 508 508 731. Groneco.pl.
7: Tak się składa, że najlepiej się układa łazienki, tarasy, elewacje, podłogi i schody z taniapłytka.pl. Tu znajdziesz setki wzorów płytek dostępnych od ręki oraz wyprzedaże bezpośrednio z fabryk. Po płytki w najlepszych cenach zapraszamy na taniapłytka.pl i stacjonarnie Włocławek Toruńska 147.
8: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
9: Znałem to już.
8: Dzięki RMF Max.
10: To tego się słucha.
8: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
10: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
11: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
12: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
13: Tak, tak.
12: Od 6 do 9.
13: Od 6 do 9 w Żabce.
12: Za 6,99 i że na bogato.
13: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
12: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
13: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
12: Dokładnie.
14: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
15: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
16: I po reklamie.

0: Muzyka zawsze po pierwsze.
1: Tu się czuję hity.
0: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.
2: Jest ósma, jest Flash w RMF Max. Garść świeżych informacji w pigułce Anna Łopuszańska. Dzień dobry i zapraszam. I na otwarcie uwagę prosimy kierowców. O poranku stoi krajowa 40 w Opolskiem. W Starych Kotkowicach doszło do wypadku z udziałem osobówki i ciężarówki. Droga między Głogówkiem a Kędzierzynem Koźlem jest zablokowana. Policja wyznaczyła objazd drogami lokalnymi. A z problemami mierzą się teraz także korzystający z S5 w Śląskiem. W Świętoszówce samochód uderzył w bariery. Na odcinku między Cieszynem w stronę Bielska-Białej przejazd możliwy jest wyłącznie prawym pasem. Co z obecnością amerykańskich żołnierzy w Polsce? W środę szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz ma się spotkać z generałem Danem Kane'em, przewodniczącym Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Wojsk USA.
3: Chodzi o ostateczne przecięcie dyskusji, czy Stany Zjednoczone wstrzymują relokację swoich wojsk do Polski, czy nie. W weekend Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, a więc Ośrodek Prezydencki, jak i Ministerstwo Obrony Narodowej wydały podobne komunikaty. Z nich jasno wynika, że takich planów nie ma, jednak wątpliwości wciąż są. Prezydent chce o nich rozmawiać z, jak to określił szef BBN, wszystkimi ośrodkami władzy w Polsce.
2: Tyle Michał Radkowski. Możliwe, że w przyszłości polskie szkoły będą miały na stanie adrenalinę. To ratunek dla uczniów w przypadku ciężkiej reakcji alergicznej. Nad rozwiązaniem pracuje teraz Ministerstwo Zdrowia.
4: W czerwcu gotowa może być propozycja przepisów, które pozwolą szkołom kupować adrenalinę na receptę i po prostu potem trzymać ją w szafce i podać w sytuacji, gdy uczeń albo inna osoba w szkole ma wstrząs anafilaktyczny. O te zmiany apelują lekarze. Adrenalina w szkołach pojawi się najwcześniej w następnym roku szkolnym.
2: Tyle od Michała Dobrowolskiego. I zanim o sporcie, uwagę prosimy jeszcze wszystkie słuchaczki. 26 maja, w Dzień Matki Amazonki, zapraszają kobiety w całej Polsce do udziału w wyjątkowej ogólnopolskiej kampanii profilaktyki raka piersi Badamy, nie tylko mamy. W wielu miastach w Polsce odbędą się bezpłatne badania profilaktyczne, nauka samobadania oraz spotkania i rozmowy. Więcej na stronie amazonkifederacja.pl. Złoto nie dla siatkarza Alurono CMC. Warty Zawiercie przegrali finał w Turynie 0-3 z włoską Perugią.
5: Trzeba oddać dzisiaj przeciwnikowi, że był po prostu śmietny.
2: Tyle Jakub Popiwczak, libero zespołu z Zawiercia. Łzy na Camp Nou. Robert Lewandowski pożegnał się z Barceloną, która wygrała wczoraj z Realem Betis 3-1.
6: Pero siempre llevaré al Barcelona en mi corazón.
2: Zawsze będę miał Barcelonę w swoim sercu. Tak mówił wzruszony ewidentnie Lewandowski. Mecz 33. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy szczęśliwy dla Legii Warszawa, która pokonała Lechię Gdańsk 2-1. Zerkamy na pogodowe mapy i niestety wygląda to fatalnie. Wiosna pokazuje nam raczej swoją kiepską stronę. Na termometrach maksymalnie okolice 13 kreski w Katowicach, w Krakowie 14 z plusem w Poznaniu. Podobnie będzie w Trójmieście. 15 stopni to Rzeszów i 19 najwięcej w Warszawie. Do tego w wielu miejscach niestety może dziś popadać. Zagrzmi od Suwalszczyzny przez Mazowsze po Podkarpacie, a najpiękniej będzie na północnym zachodzie kraju.
0: Jak się wyśpisz, tak się pośmiejesz. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
7: 4 minuty po 8:00. 4 wejściówki do parku rozrywki. Nie ma mowy o przypadku. Tu RMF Max.

0: Najwięcej porannej poniedziałkowej energii macie od nas. Od RMF Max lecą hity na maksa. Jest prawie 10 minut po godzinie 8. Tu Asia, tu Irek. Siemano, rano.
1: Cześć, dzień dobry. No cześć. I cały internet zasypany pożegnaniem Roberta z FC Barceloną.
0: Tak jest.
1: Bardzo ładny obrazek, wzruszający, pojawił się na oficjalnym profilu klubu na Instagramie, na klubu Barcelona.
0: Co Barcelona napisała na pożegnanie dla Roberta?
1: Dziękuję za wszystko, lewy.
0: Ale to nie jest zwykłe dziękuję.
1: Nie, no bo jest
0: to
1: po polsku.
0: To jest dziękuję.
1: Tak.
0: Tam jest
1: dobrze, to powiem
0: znaki,
1: to jeszcze raz. No. Dziękuję za wszystko.
0: Dziękuję.
1: Przecinek, lewy, serduszko.
0: Mogli napisać całokształt. Albo wszyszczu wsieńko.

0: które powodują, że nie możecie usiedzieć w miejscu. I tak właśnie gra RMF Max o poranku. Talk to you to another 55 Ultra.
1: 19 minut po godzinie 8. 4 wejściówki do parku rozrywki. Do wygrania są właśnie teraz, do wygrania są właśnie tu. Zabawa nazywa się Poranny Konkurs. A dzisiaj, no jak się domyślacie, inaczej być nie może. Trzeba odpowiedzieć sobie na jedno trudne pytanie. Co w tym wolnym czasie, jak nie grać w Barcelonie, będzie robił Robert Lewandowski?
0: Tak, bo on ma w ten poniedziałek trochę więcej czasu i pewnie będzie miał w poniedziałki trochę więcej czasu, więc podpowiedzcie, co Robert mógłby teraz zrobić albo robić.
1: Tak, zanim świat zorganizuje Lewandowskiemu nowe piłkarskie zajęcie, wasze podpowiedzi głosówkowo zostawiacie na Messengerze, RMF Max i te najfajniejsze propozycje dla naszego Roberta, co dzisiaj w poniedziałek Robert ma robić, może z wami w firmie, może z wami w domu, może z wami w pracy, może z wami w autobusie. Dajcie znać. Głosóweczki przyjmujemy. 4 wejściówki do parku rozrywki już przygotowane. RMF Max. Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek żele pod prysznic DAF. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie żele pod prysznic DAF. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Szukasz fachowców dostarczających surowiec i produkty najwyższej jakości? Tartak Choceń zaprasza po łaty, kontrłaty, deski szalunkowe, dachowe, ryflowane, elewacyjne i tarasowe oraz własnej produkcji pelet drzewny z trocin najlepszego sortu. Choceń Północna 7. Telefon 721-450-660.
3: Urządź w swoim ogrodzie lub na tarasie kolorową oazę relaksu.
4: Stwórz z nami piękną przestrzeń, w której natura gra pierwsze skrzypce.
3: W szkółce roślin ozdobnych Abramczuk znajdziesz doskonałej jakości rośliny ozdobne, drzewa oraz krzewy. Otrzymasz również fachową pomoc w zaprojektowaniu wymarzonego ogrodu.
4: Szkółka roślin ozdobnych Abramczuk. Szpiegowo 19A.
3: Więcej na naszym fanpage'u.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
11: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
12: Jest 7 miejsc.
11: I rower, i mój kocyk. No i buba.
13: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
14: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
15: Tak, tak.
14: Od 6 do 9.
15: Od 6 do 9 w Żabce.
14: Za 6,99 i że na bogato.
15: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
14: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
15: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
14: Dokładnie.
16: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
17: I po reklamie.

0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
1: Dzień dobry, cześć panie Robercie. Czwartego do padla potrzebujemy. Poziom taki, że chyba sobie poradzisz. Daj znać, dzisiaj 21. Na razie, hej.
2: Bardzo miła propozycja dla Roberta Lewandowskiego od Mariusza, bo skoro Robert będzie miał teraz trochę więcej czasu, to słuchacze RMF Max wymyślają, co z tym czasem Robert mógłby robić.
3: I swoją podpowiedź ma też Daniel.
4: Będzie się relaksował na działce i zbierał ogórki małosolne.
2: Smakowicie, smakowicie. Wszystko po to, by wygrać 4 wejściówki do Energylandii.
3: Na które apetyt ma też Dominika. Dominika! Dominika?
5: Może teraz razem ze mną oglądać mecze tej gówniary z paletką. Pozdrawiam.
2: Bardzo dziękujemy za twoją głosówkę. A 4 wejściówki do Energylandii dostanie Agnieszka.
6: No Robercik, i jedziemy. Un, dos, tres, zumba, zumba, ha. Potrzebuję zastępstwa na wakacje, mam dla ciebie fuchę od zaraz.
2: A my mamy dla ciebie 4 wejściówki do parku rozrywki, poranny konkurs, Energylandia, mówią ci, baw się dobrze.
6: Zumba, zumba, ha.
0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Jeżeli właśnie teraz ktoś obok was zaczął się ruszać w tym samym rytmie, to znaczy, że też ma włączony poranek RMF Max i dociera do niego dobra energia z głośnika ustawionego na maksa 20 minut przed 9.
1: Którego z polityków Polacy zaprosiliby na grilla? Taki sondaż się ostatnio wydarzył. No i Polacy mieli do wyboru wszystkie nazwiska, a najczęściej zaznaczali rubrykę z napisem żaden.
0: Żaden najpopularniejszy. No podobno to jest właśnie tajemnica sukcesu Patryka Jakiego.
1: Jakiego?
0: No właśnie tego. Tak.
2: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Skoczysz do Carrefoura?
5: Jasne! Jest promka 2 plus 1 za grosz. Jogurty lub skyry Jogobella COT 150 gramów w promocji 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 20 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
6: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
7: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
6: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
8: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
9: OMG! Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99.
10: Postaw na pelet, który daje pewną jakość. Postaw na pelet sosnowy Lapwood Premium. Moc, jakość i czyste spalanie każdego dnia. Jesteś nowym klientem? Zadzwoń 512 918 081. A przy pierwszym zamówieniu otrzymasz dostawę gratis. Lapwood Premium. Pelet, który daje przewagę.
11: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
12: Rynek obiecuje szybki internet, ale my dostarczamy coś więcej. W SatFilm idziemy po rekord z prędkością światła. Minuta na pobieranie? W dzisiejszych czasach to wieczność. Pożegnaj lagi, stopklatki i kłótnie o to, kto teraz używa Wi-Fi. Pobierasz ogromne gry i filmy 4K. Internet światłowodowy 2 giga. Technologia jutra dostępna u nas już dziś. Sprawdź zasięg na www.satfilm.pl i poczuj różnicę, której nie da ci konkurencja.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prani w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
16: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
15: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
16: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
15: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: I po reklamie.

0: Dokładnie wiemy, co lubicie o poranku w poniedziałek. I dokładnie to dostarczamy wam prosto do głośników w RMF Max, Bausa i Magnetic.
1: I dokładnie z tych samych powodów 14 332 zł to za mało.
0: A 14 490 zł to za dużo.
1: A kwota, która jest dokładnie pomiędzy, to pieniądze, które są do wygrania w naszej zabawie za dużo, za mało.
0: Chcecie mieć szansę, żeby po te pieniądze sięgnąć, to trzeba się zgłosić. Najlepiej hasłem Max pod 7327.
1: A kto zamiast wiadomości woli sobie kliknąć więcej szans, niech w sprawie dużych pieniędzy wchodzi na nasze www.rmfmax.pl.

0: Katy Perry i Snoop Dogg, oni wiedzą, jak zrobić nam dobry poniedziałek.
1: O ile drożej będzie na czerwcowy weekend, żeby gdzieś pojechać...
0: To zły poniedziałek.
1: O tym będziemy mówić we Flashu o 9:00.
0: Jeszcze nie jest za późno. 4 minuty i 9:00.
2: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, a 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
7: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
6: Ci, co ją znają, reagują.
8: Ach!
7: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
9: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
12: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
13: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do środy. Świeże udo lub pod udzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 6,49 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 14,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
14: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
15: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
16: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
17: A właśnie, że pasuje.
18: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
19: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
20: Ósmoklasisto, dołącz do zespołu szkół w Kowalu. Liceum, rozszerzenia do wyboru, nowoczesne laboratoria biologiczne, chemiczne i językowe. Technikum i szkoła branżowa to pewna przyszłość w zawodach. Cyberbezpieczeństwo, elektryk, logistyk, reklama i inne. Dla chętnych oddziały mundurowe i kurs operator drona. Zagraniczne wyjazdy Erasmus i praktyki FERS. Bezpłatny transport powiatowy i nowy budynek szkoły. Zapraszamy, Kowal, ulica Piwna 20. zskowal.pl.
21: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
0: Tak, tak.
21: Od 6 do 9.
0: Od 6 do 9 w Żabce.
21: Za 6,99 i że na bogato.
0: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
21: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
0: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
21: Dokładnie.
22: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
23: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
24: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
23: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
24: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
23: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
25: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
26: I po reklamie.
27: To jest RMF Max.
28: Hity na maksa.
27: Włocławek 89,2 FM.
29: 9 w RMF Max Włocławek, pora na flash. Patryk Dynarski, zapraszamy. Wyjazd za granicę na długi czerwcowy weekend będzie w tym roku wyraźnie droższy. Ceny wzrosły o 26%, wylicza portal wakacje.pl. Czy to znaczy, że w ogóle nie ma szansy na urlop w atrakcyjnej cenie?
1: Jeżeli ktoś będzie zwlekał do ostatniej chwili, to raczej powinien nastawić się na to, że jakąś ofertę być może znajdzie, ale pod warunkiem, że nie będzie miał wymagań konkretnych co do kierunku, czy do hotelu, czy do miejsca wylotu, czy konkretnego dnia wylotu.
29: Radziła Marzena German z portalu wakacje.pl. A te najpopularniejsze kierunki wybierane przez Polaków na czerwcówkę w tym roku to Turcja, Grecja i Egipt.
27: To jest RMF Max Włocławek.
29: O poranku sprawdzamy, co aktualnie dzieje się na ulicach Włocławka. Jeszcze spory ruch na całej długości Okrzei, Wroniej i Toruńskiej. Dłużej poczekacie na moście Łęckiej, Alei Chopina, Wojska Polskiego oraz Brzeskiej. Sporo samochodów mamy teraz na Kapitulnej oraz Kaliskiej. Warunki drogowe póki co są dobre, ale pamiętamy o ograniczeniu prędkości. Jesteśmy na bieżąco z tym, co dzieje się w naszej okolicy. Ratownicy medyczni z województwa kujawsko-pomorskiego nadal pracują bez kamizelek ochronnych. Termin obowiązkowego wyposażenia ambulansów w kamizelki szpikulco oraz noże odporne został przesunięty do końca tego roku. Taką decyzję podjął Narodowy Fundusz Zdrowia.
2: Te kamizelki, noże odporne, szpikulce odporne miały wejść do systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego od 1 kwietnia. Termin został przesunięty, dlatego że Ministerstwo Zdrowia zobligowało się jakby uczestniczyć i partycypować w kosztach zakupu tych kamizelek. I te kamizelki, z tego co wiemy, pismem z Ministerstwa Zdrowia zostaną zakupione i przesłane do dysponentów. No to wymaga jednak czasu zakupu.
29: Mówił Krzysztof Wiśniewski z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy. Zmieniamy temat. Urząd Wojewódzki przeznaczył 1 000 000 zł na wsparcie dla woprowców z naszego regionu. Kasa zostanie wydana na takie zadania jak szkolenia, zapewnienie całodobowego numeru alarmowego oraz utrzymanie gotowości ratowników.
3: W ramach tych podstawowych umów dotacyjnych, czyli wprost z budżetu państwa, jest możliwe finansowanie następujących zadań, czyli utrzymywanie gotowości ratowniczej, prowadzenie działań, organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników, utrzymywanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego czy prowadzenie dokumentacji.
29: Mówił wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybel. Pieniądze zasilą konta woprowców z Lipna, Kruszwicy czy Włocławka. Na koniec flesza zabieramy Was do Włocławskiego Centrum Kultury. 29 oraz 30 maja w Browarze B zostaną zorganizowane eliminacje do Poland Rock Festiwalu. Posłuchajcie o szczegółach.
4: Wśród zgłoszonych zespołów nie zabraknie uczestników znanych z telewizyjnych programów, takich jak Must Be The Music czy eliminacji do Eurowizji.
29: Mówiła dyrektor Centrum Kultury Browar B we Włocławku Lidia Piechocka-Witczak. To był Flash w RMF Max Włocławek. Kolejny za niecałą godzinę, a już teraz najnowsza prognoza pogody.
27: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
29: We Włocławku w ten poniedziałek ponownie szykuje się dosyć szara, ale nadal całkiem ciepła aura. Póki co mamy 11, a słupki i rtęci pokażą maksymalnie 16 kreskę. Na niebie znowu sporo obłoków może popadać, ale nie będzie to intensywny deszcz. Wiatr nie powinien nam dokuczać, prędkość ma dochodzić tylko do około 25 km na godzinę. Biometr niestety mamy niesprzyjający, możecie odczuwać senność i rozkojarzenie. O poranku pamiętamy o mocnej kawie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
27: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa. Gramy hity na maksa.
6: I pomagamy uniknąć tragedii.
11: I dlatego tydzień przed faktem wam przypominamy, że Dzień Matki jest za tydzień we wtorek.
6: Było słychać w głosie, jak wam matka przypomniała. www.rmfax.pl, wjechały nowe konkursy.

0: 4 pory roku. Wiktor Waligura w RMF Max. No jest, nareszcie mamy poniedziałek, poniedziałeczek, poniedziałunio, 5 stopni za oknem, jest pięknie. Tak, na pewno nikt nie powiedział dzisiaj rano, ale słuchajcie, czy to do tego poniedziałku trzeba się jakoś negatywnie nastawiać? Nie trzeba, tym bardziej, że tę najtrudniejszą część już mamy za sobą. Teraz ta przyjemniejsza, teraz już odliczanie do fajrantu, na razie do obiadu, byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy właśnie odpalamy. Dawid Miązek, dzień dobry. I żeby was tak tutaj rozruszać fajnie na resztę dnia, za chwilę David Guetta, Cedric Gervais, Chris Willis, Would I Lie To You, a ja zostaję z wami do 13. Zapraszam.
1: Max. Reklama.
2: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, a 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
6: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
5: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
7: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
8: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
9: Znałem to już.
8: Dzięki RMF Max.
10: To tego się słucha.
8: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
10: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20. Tylko w RMF Max.
11: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
12: Brałeś udział w wypadku lub kolizji? Zastanawiasz się, kto przywróci twoje auto do stanu idealnego? Potrzebujesz pomocy przy załatwianiu formalności? Wielomarkowe Centrum Napraw Powypadkowych Autostyl we Włocławku jest właśnie dla ciebie. Oględziny od ręki, rozliczenie bezgotówkowe, oryginalne części, samochody zastępcze. Gwarantujemy szybką realizację i najwyższą jakość usług. Zaufaj specjalistom Wielomarkowego Centrum Napraw Powypadkowych Autostyl we Włocławku. Zadzwoń 52 35 85 077.
13: Co masz?
14: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
13: Chipsy Lays? Dzięki.
14: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
13: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
14: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
15: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
16: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5 produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
17: I po reklamie.
18: Tu jest RMF Max.
19: To, co grają, to jest prawdziwa petarda.
20: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
21: Hity na Maxa.
22: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

Man Eater i to jest Nelly Furtado. Słuchacie oczywiście RMF Max, ależ to były wczoraj wzruszające sceny, jak Robert Lewandowski schodził po raz ostatni z boiska na Camp Nou. Robert już wiadomo od tego weekendu oficjalnie, że odchodzi z Barcelony po sezonie. Jeszcze jeden mecz zagra, ale to był wyjazdowy, a teraz ostatni raz przed własną publicznością. Ależ go tam żegnali na stojąco, łzy wzruszenia były i tak dalej. No i co teraz z Robertem? No różne opcje są na stole. Podobno był grany Juventus, ale Juventus chyba nie awansuje do Ligi Mistrzów, to Robert może nie chcieć, a jest podobno lukratywna propozycja z Arabii Saudyjskiej, a o Ameryce Robert myśli, Chicago Fire. Także no coś tam się będzie działo, jakby co, polska ekstraklasa coraz lepsza, Robercik, słuchaj, mamy dwa miejsca w eliminacjach do Ligi Mistrzów, także może ten kierunek. A może sobie po prostu kupisz jakiś klub i sobie będziesz w nim grał. O. A jeszcze wracając do tych łez wzruszenia na pożegnanie Barcelony, wyobraźcie sobie, jak Ania płacze. Nie wiadomo przecież, czy w tym Chicago, czy w tej Arabii będą tacy fajni partnerzy do baczaty.

0: Justin Bieber wraca z drugą młodością tego kawałka razem z Nicki Minaj. Słuchacie RMF Max. Słuchajcie, dobre wiadomości przy poniedziałku. Widełki finansowe w zabawie za dużo, za mało nam się zwężyły. A to jest bardzo dobra wiadomość, bo coraz bliżej wygranej jesteśmy. Już wiemy, że dzisiaj możecie wygrać więcej niż 14 332 zł, a mniej niż 14 490. Wszystko pomiędzy jest grane, a właściwie będzie wygrywane i to ty, dokładnie ty, możesz zgarnąć te pieniądze i możesz to zrobić nawet dzisiaj, dlaczego nie? Wystarczy malutka inwestycja 369 w SMS-a z hasłem MAX wysłanego pod numer 7327. I co? I zbawią cię te 3 zł z hakiem? No nie. A w zamian możesz zgarnąć grubo ponad 14 tysięcy złotych, a nawet jak w finale nie trafisz kwoty, o którą gramy, to i tak 500 zł leci do ciebie. Także piękna sytuacja, piękny może być to poniedziałek. SMS z hasłem MAX wysyłaj pod 7327 albo wbijaj na rmfmax.pl. RMF
1: MAX. Reklama. Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Bo w Media Expert
4: taniej masz. OMG. Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla Ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99.
5: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Wzorcownia we Włocławku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
8: Ruszaj w cyfrowy wszechświat z nową mocą Satfilm. Poznaj nowe, gigantyczne prędkości internetu światłowodowego i kablowego w cenie po rabatach. Teraz 1 giga już za 49 zł, 1,5 giga za 62 zł, 2 giga za 106 zł. Stały adres IP gratis. Zapraszamy do Satfilm przy Hutniczej 20 we Włocławku. Telefon 54 236 74 12. 54 236 74 12.
9: Kochana, ale masz wypieki.
10: Przed tobą nic się nie ukryje. Właśnie wracam z randki.
9: Chodziło mi o te wypieki.
10: To z Piekusia. Znowu mają super promocje. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz dwa rolsy cynamonowe za 9 zł i tort truskawkowy 700 gramów za 39 zł. Zapraszamy.
11: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
12: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
11: Jest 7 miejsc.
12: I rower, i mój kocyk. No i buba.
13: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
14: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.

0: 89 i 2 FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: We Wrocławku w ten poniedziałek ponownie szykuje się dosyć szara, ale nadal całkiem ciepła aura. Póki co mamy 11, a słupki i rtęci pokażą maksymalnie 16 kreskę. Na niebie znowu sporo obłoków, może popadać, ale nie będzie to intensywny deszcz. Wiatr nie powinien nam dokuczać, prędkość ma dochodzić tylko do około 25 km na godzinę. Biometr niestety mamy niesprzyjający, możecie odczuwać senność i rozkojarzenie. O poranku pamiętamy o mocnej kawie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.

0: kochasz? No, czasem to jest niezręczne pytanie, ale mam nadzieję, że w tym kawałku akurat nie. Sobel, Francis i Dims w RMF Max. Za chwilę długo każąca na siebie czekać nowość od Martina Garrixa i Eda Sheerana, bo ponoć nagrali ten numer już 12 lat temu. No, ale jakoś tak właśnie z różnych względów, nie wiem, może akurat wizyta u babci, może piesek zachorował, nie wiem, ale tak przekładali premierę, przekładali i się dopiero teraz wydało. Martin Garrix z Edem Sheeranem, Repeat It. A za chwilę 10 będzie flash i prognoza pogody.
1: To jest nowość w RMF Max.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
2: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
5: Brałeś udział w wypadku lub kolizji? Zastanawiasz się, kto przywróci twoje auto do stanu idealnego? Potrzebujesz pomocy przy załatwianiu formalności? Wielomarkowe Centrum Napraw Powypadkowych Autostyl we Włocławku jest właśnie dla ciebie. Oględziny od ręki, rozliczenie bezgotówkowe, oryginalne części, samochody zastępcze. Gwarantujemy szybką realizację i najwyższą jakość usług. Zaufaj specjalistom Wielomarkowego Centrum Napraw Powypadkowych Autostyl we Włocławku. Zadzwoń 52 35 85 077.
6: U nas oszczędności leją się strumieniami. Świat Wody. Odwierty studni głębinowych i abisynek. Pompy, hydrofory, systemy nawadniające i odwadniające. Instalacje wodne i sanitarne. Filtry do wody. Konkurencyjne ceny. Sprzedaż, montaż, serwis. Profesjonalne doradztwo. Świat Wody. Włocławek Wiejska 5.
7: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
8: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie. I zróbmy coś dla samej fabuły.
1: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra w tygodniu po 13 w RMF Max.
9: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
10: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
11: Cena dobrze ułożona? Jak zawsze w Tomawer. Jesteśmy autoryzowanym partnerem marki Budmat. U nas dostaniesz wszystko w jednym miejscu. Ogrodzenia stalowe, szeroki wybór kostki brukowej i pergole. Raz w miesiącu bezpłatne konsultacje z projektantem. Czekamy w Szpitalu Górnym oraz we Włocławku na Płockiej 154. Wypatruj nas przy rondzie koło Tamy na starcie trasy na Płock. Tomawer Brookbed Design. Twój podjazd, nasza pasja.
12: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę twoje i twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
13: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
14: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
13: Latium?
14: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
13: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
14: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
15: Zdrowid.
16: OMG! Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99.
17: I po reklamie.
1: Playlista, co zrobi ci dzień.
18: Niech się dzieje.
1: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.
19: 10 w RMF Max Włocławek, pora na flash. Patryk Dynarski, zapraszamy.
15: 40 osób zostało rannych, jedna zginęła. To skutki zmasowanych ataków Rosji na Ukrainę. W ciągu ostatniej doby ostrzeliwane były obwody Dniepropetrowski, Zaporoski, Chersoński i Odeski. Na Morzu Czarnym rosyjski dron trafił w chiński statek handlowy. Siły powietrzne Ukrainy w porannym raporcie przekazały, że Rosjanie przeprowadzili uderzenie za pomocą 22 rakiet i 524 dronów. We Fleszu jeszcze pogodowy alert. Synoptycy ostrzegają dziś przed burzami w 6 województwach. INGW wydał alerty pierwszego stopnia dla regionów w północno-wschodniej, centralnej i południowej części kraju. Po południu spodziewane są intensywne opady deszczu, silny wiatr, a lokalnie także grad.
1: To jest RMF Max Włocławek.
15: Gwiazdy lekkiej atletyki zjadą do Bydgoszczy. To na 8 memoriał Ireny Szewińskiej. Jest to szczególne wydarzenie, które ma uczcić pamięć o honorowej obywatelce miasta. Zawody już na stałe wpisały się w kalendarz ważnych sportowych meetingów na Kujawach i Pomorzu.
18: Może, żeby Państwa zachęcić, to powiem, że halowe Mistrzostwa Świata odbyły się w Toruniu niedawno i ci nasi medaliści z Mistrzostw Świata wszyscy wystartują na stadionie Zawiszy. To począwszy od Natalii Bukowieckiej przez Piję Skrzeszowską, Kubę Szymańskiego. Wystartują też ci nasi najlepsi zawodnicy, Mateusz Kołdziecki.
15: Mówił Krzysztof Wolsztyński, prezes Kujawsko-Pomorskiego Związku Lekkiej Atletyki. Memoriał Ireny Szewińskiej odbędzie się 29 maja na bydgoskim stadionie Zawiszy. Start o 17. Jesteśmy na bieżąco z tym, co dzieje się w mieście. O poranku w RMF Max zaglądamy do włocławskiego Ekonomika. Już 21 maja w Zespole Szkół Ekonomicznych zostanie zorganizowany zawodowy piknik. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 12 i potrwa do 16.
19: W czasie pikniku można spotkać się i z nauczycielami szkoły i uczniami, porozmawiać, jaka jest atmosfera w szkole, jaką mamy ofertę, ale przede wszystkim można porozmawiać z firmami, z ich przedstawicielami o możliwościach późniejszego zatrudnienia.
15: Mówiła dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku Alicja Gołębiewska. Uwaga Włocławek, trwa funduszowy maj, a wraz z nim masa lokalnych wydarzeń. Już w tę sobotę Muzeum Handlu Wiślanego w Grudziądzu zaprasza na wyjątkowe warsztaty pod hasłem Handel, który łączy Europę. O 10.30 rusza tam lekcja historii połączona z praktyką. Dowiecie się, jak dawniej handlowano poza granicami, a na koniec będziecie mogli samodzielnie wybić pamiątkową monetę i zabrać ją do domu. Wstęp jest wolny, a więcej o tym przeczytacie na fundusze europejskie gov.pl. To był Flash w RMF Max Włocławek. Kolejny punktualnie o 11, a już teraz najnowsza prognoza pogody.
20: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
15: Maksymalna temperatura wyniesie około 15 stopni i w ten poniedziałek we Włocławku i okolicach ponownie będzie szaro. Niebo teraz jest w pełni zachmurzone, może bardzo przelotnie popadać, ale intensywnego deszczu się nie spodziewamy. Wiatr nie będzie za bardzo nam przeszkadzać, porywy mają dochodzić tylko do około 25 km na godzinę. Ciśnienie utrzyma się w normie, ale biometr mamy niesprzyjający. To zdecydowanie nie jest dobra wiadomość dla meteopatów.
20: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
21: No to bez rozgadywania się, Kaigo z Khalidem i Griffinem, numerem Save My Love otwierają nam godzinę 10 w RMF Max. Dawid Miązek, zapraszam.

Damiano David, The First Time w RMF Max. To jest kawałek, który miał premierę, no nie pamiętam dokładnie kiedy, ale na pewno w ciągu ostatnich 12 miesięcy. No to teraz cofniemy się trochę w czasie, pierwsza dekada lat 2000. Wtedy powstał numer, który no do dzisiaj jest idealny do spacerów, za rączkę, po plaży, przy zachodzącym słońcu, do przytulania się wspólnego, tak jakby można się było przytulać osobno, ale też do tego, co dostępuje po spacerach i po przytulaniu. Beautiful Girls, Sean Kingston teraz w RMF Max. Dzień dobry.

Jest to numer, przy którym zdecydowanie warto podkręcić głośność. Kuban i Zalia Kyoto w RMF Max, ale jak już przy podkręcaniu jesteśmy, to podkręćmy też emocje i podkręćmy szanse, wasze szanse na zgarnięcie ponad 14 tysięcy złotych w naszej zabawie. W zabawie za dużo, za mało. Teraz, słuchajcie, ruszamy z rundą bonusową. Dokładnie o czas start w tym momencie. I co to znaczy właściwie, że jest runda bonusowa? Bo ktoś może siedzieć i mieć takie, a co, że runda bonusowa i co z tego? No właśnie, to z tego, że teraz, jak wejdziesz do naszej zabawy, to masz 203, dokładnie 203 razy większą szansę na zgarnięcie ponad 14 tysięcy złotych, czyli no, orłem z matematyki być nie trzeba, że teraz się po prostu bardziej opłaca wejść do naszej zabawy. Jak wejść? Na rmfmax.pl można wbić, albo wysyłając SMS-a z hasłem Max pod numer 7327 za 369. Ja każdego takiego SMS-a mnożę 203 razy w naszym systemie, a płacisz tylko za jednego, więc się opłaca. Tym bardziej się opłaca, że w finale możesz zgarnąć ponad 14 tysięcy złotych, jak odgadniesz kwotę ukrytą na naszym koncie, a nawet jak nie odgadniesz, to i tak 5 stówek wpada. Piękna sprawa. rmfmax.pl albo 7327 i hasło Max. Runda bonusowa 8 minut tylko już, 7,5.

0: Expert.pl. Bo w Media Expert
1: nie masz. Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Kamień z serca i wprost do naszego ogrodu. Znalazłam firmę z ogromnym wyborem kamieni do ogrodu. To firma Krzywiec w Cypriance. Oferują duży asortyment grysów, żwirów i otoczaków. Mają kamień wielkopłytowy na kaskady do budowy ścieżek i chodników, na murki oporowe, głazy ozdobne, kostkę granitową i brukową. Po prostu wszystko. Zapraszamy, firma Krzywiec w Cypriance. Telefon 54 251 64 91 krzywiec.pl.
3: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
4: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
5: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
6: Kaufland jest fresh, fresh.
7: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Kochana, nie uwierzysz, już jest! Światowy numer jeden w walce z celulitem. Tylko w Pro Beauty Clinic Paulina Szajgicka rozprawisz się z celulitem w ciągu 4 zabiegów. Ujędrniają skórę, redukują tkankę tłuszczową. Efekt widziałam już po pierwszym zabiegu. Pro Beauty Clinic Paulina Szajgicka, ulica Łęcka 45.
9: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz 2 farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
10: I po reklamie.
11: Max. Hity na maksa.
12: Włocławek 89,2 FM.

Back to France i to jest Somber w RMF Max. Ostatnio Donald Trump z całą delegacją, pewnie słyszeliście, był w Chinach. Rozmowy na najwyższym szczeblu dwóch największych, najpotężniejszych państw świata, najpotężniejszych gospodarek. No i jak zawsze przy tego typu wizytach są podarki dla obu stron. No i okazuje się, że słuchajcie, delegacja amerykańska wszystkie swoje prezenty jeszcze przed odlotem z Chin wyrzuciła do śmieci. Dlaczego? Bo bali się podsłuchów, które Chińczycy rzekomo mieli tam zainstalować, albo przynajmniej mogli. No, prasa chińska pisze o skandalu, niewdzięczności i w ogóle, że chamstwo. A ja mam powiedzieć, ja trochę tych Amerykanów rozumiem. Kupiłem sobie niedawno na jednym z chińskich serwisów taki odkurzacz automatyczny, sprzątający, nie, że sam jeździ po mieszkaniu i sprząta. I on się dziwnie zachowuje. Jak my z żoną zaczynamy szeptać, to on podjeżdża. Z drugiej strony jakichś wielkich tajemnic to tam nie poznał u mnie, co najwyżej co myślę o szwagrze. Ed Sheeran, Aziz Amber, RMF Max.

0: reklama.
1: Możesz zgarnąć niezłą kasę.
2: Ile?
3: Wiemy, że 14 332 zł to za mało, a 14 490 to za dużo.
1: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
5: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Budujemy, kryjemy, grodzimy i grzejemy. MDach obsługuje kompleksowo. Tu znajdziesz blachy trapezowe.

0: Hurtownia MDach. Zalesie 40 Chodecz. Telefon 663 672 940. MDach.pl.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
6: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii miała być jedna doniczka,
8: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
11: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
10: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
11: Litorsal Senior?
10: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
12: Zdrowit.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
15: Maksymalna temperatura wyniesie około 15 stopni i w ten poniedziałek we Wrocławku i okolicach ponownie będzie szaro. Niebo teraz jest w pełni zachmurzone, może bardzo przelotnie popadać, ale intensywnego deszczu się nie spodziewamy. Wiatr nie będzie za bardzo nam przeszkadzać, porywy mają dochodzić tylko do około 25 km na godzinę. Ciśnienie utrzyma się w normie, ale biometr mamy niesprzyjający. To zdecydowanie nie jest dobra wiadomość dla meteopatów.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
16: RMF Max.
17: RMF Max Włocławek.

Please don't stop the music. To jest Rihanna w RMF Max. W życiu nikt by się nie odważył przerwać muzyki od Rihanny. Ja też poczekałem grzecznie, aż się skończy i dopiero teraz mówię, a jestem tu, żeby wam powiedzieć, że zbliża się już godzina 11. Także flash szykujemy dla was, prognozę pogody, ale też kolejne fajne nuty szykujemy, przecież przed 11 zdążymy jeszcze coś fajnego zagrać. Fajnego i świeżego. Anima, Georgie i Beautiful.

0: Reklama.
1: A co tam w Carrefourze?
2: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lindt od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
3: Zacznij lato w towarzystwie najlepszych brzmień. Już 13 czerwca zapraszamy na Young Brześć Festival. Na naszej scenie najgłośniejszy młodzieżowy kolektyw, który podbija internet, media społecznościowe i największe festiwale w kraju. Dress Code. Usłyszysz wiralowe hity live i przeżyjesz niesamowite show. Young Brześć Festival. 13 czerwca. Boisko przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu. Zaprasza burmistrz Brześcia Kujawskiego Tomasz Chymkowski.
4: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze sociale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
5: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.

0: Ubezpieczenia na życie Vienalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: U nas oszczędności leją się strumieniami. Świat wody, odwierty studni głębinowych i abisynek, pompy, hydrofory, systemy nawadniające i odwadniające, instalacje wodne i sanitarne, filtry do wody, konkurencyjne ceny, sprzedaż, montaż, serwis, profesjonalne doradztwo. Świat wody, Włocławek, Wiejska 5.
2: Kastorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do środy pomidory na gałązce na wagę 5,99 za kilogram oraz tylko z aplikacją borówki amerykańskie 9,75 za opakowanie 300 gramów. Limit łączny w okresie promocji jedno opakowanie.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: 11 w RMF Max Włocławek, pora na flash. Patryk Dynarski, zapraszam. Zakaz telefonów w szkołach coraz bliżej. Nowy projekt po konsultacjach trafił do rządu. Co się w nim znalazło?
3: Dyrektor szkoły może zorganizować miejsce przechowywania telefonów i określić dokładne zasady odkładania i odbierania urządzeń. Zakaz nie będzie obowiązywał podczas wycieczek szkolnych. Na użycie telefonu w szkole może pozwolić nauczyciel w wyjątkowych przypadkach albo okresowo dyrektor szkoły, na przykład gdy wymaga tego choroba ucznia. Z urządzeń będzie można korzystać w przypadku bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia, życia lub mienia.
2: Tyle Magdalena Greinert. Nowe prawo ma obowiązywać od 1 września tego roku.
4: To jest RMF Max Włocławek.
2: Przed południem sprawdzamy dla Was najnowsze informacje z miasta. Gorąco we włocławskiej koszykówce prezes Anwilu Łukasz Pszczółkowski podsumował rozczarowujący dla kibiców sezon 2025-2026. W związku z brakiem satysfakcjonujących wyników, szef klubu oficjalnie oddał się do dyspozycji prezydenta miasta oraz Rady Nadzorczej Spółki.
5: Jest to nie do przyjęcia dla mnie jako prezesa zarządu, żeby przy tak stworzonych warunkach do osiągania dobrych wyników sportowych zakończyć sezon poza fazą play-off, po drodze nie awansować do Pucharu Polski, nie awansować do drugiej rundy europejskich pucharów.
2: Mówił prezes klubu koszykówki Włocławek Łukasz Pszczółkowski. Zmieniamy temat. Liceum Ziemi Kujawskiej to najlepsza szkoła ponadpodstawowa we Włocławku. Tak wynika z ogólnopolskiego rankingu liceów portalu waszaedukacja.pl, a krótko o tym powie Wam nasz reporter. Bartku?
6: Ranking uwzględnia wyniki matury na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym, a także sukcesy uczniów w olimpiadach. W przypadku zestawienia przygotowanego przez portal Wasza Edukacja brano pod uwagę tak zwaną edukacyjną wartość dodaną. Jest to wskaźnik pokazujący, jak dana szkoła rozwija wiedzę i umiejętności uczniów od egzaminu ósmoklasisty aż do matury.
2: O czym informował Bartek Seklecki. Dodajmy, że w tym roku LZK zostało sklasyfikowane na 141. miejscu w Polsce. Prawie 64 miliony złotych trafią na kujawsko-pomorskie inwestycje. Samorząd województwa rozdzielił kolejne unijne dotacje z programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza. Gdzie zobaczymy zmiany? Pieniądze pójdą m.in. na nowe ścieżki pieszo-rowerowe, modernizację przestrzeni publicznych, ochronę środowiska oraz rozwój turystyki. Władze regionu stawiają też mocno na integrację międzypokoleniową i infrastrukturę społeczną. Włocławek gotowy na fajansowe sny. O tym jeszcze krótko na koniec tego flesza. Już w niedzielę 7 czerwca bulwary imienia marszałka Piłsudskiego staną się sercem obchodów Święta Województwa. Na darmowym koncercie zagrają m.in. Tede, Kaja i Andrzej Piaseczny. Organizatorzy uspokajają. Jeśli pogoda dopisze, bawimy się nad Wisłą. Jeśli spadnie deszcz, impreza przenosi się pod dach Hali Mistrzów.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
2: Nad Włocławkiem jeszcze wiele odcieni szarości, ale późniejszym popołudniem jednak ma się pojawić parę przejaśnień. Jeżeli w ogóle dziś popada, to bardzo przelotnie. Po południu termometry pokażą niewiele ponad 15 stopni. Wieczorem czeka nas 12 i noc ponownie nie zapowiada się na zimną. Zobaczymy okolice 8 kresek. Ciśnienie jest w normie, ale biometr nam nie sprzyja. Możemy odczuwać senność czy wzmożone zmęczenie. Aura przez kolejne dni będzie cieplejsza i bardziej pogodna.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
8: Ja już z taką petycją do pogody, że droga pogodo, no starczy już tej wczesnej wiosny. My chcemy taką późną wiosnę, a nawet trochę bliżej lata, by tak się przydało. No ale widzę, że na tej długoterminowej prognozie to też aura ma chyba inne zdanie. Ale dobra, może dzięki temu lato będzie lepiej smakować. Na pewno nam teraz posmakuje numer od Pink Panthers i Zary Larson. Stateside, Dawid Miązek. Zapraszam, a to jest Byle do Obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy.

0: I nawet jeżeli ten poniedziałek jest dla nas taki poniedziałkowy, to takie nuty pomagają. Dawid Podsiadło i sezon w RMF Max. No i pomaga też to, że już niedługo będzie południe, już będzie lżej z tym poniedziałkiem. Jakiś taki lżejszy to też bywa portfel po weekendzie, albo konto bankowe też tam po weekendzie czasem z niego może coś umknąć, no ale to warto uzupełnić i to uzupełnić z RMF Max, bo przecież w zabawie za dużo, za mało. Mamy dla was i dobrą zabawę, i fajne zgadywanie, ale przede wszystkim kasę mamy do wygrania. Więcej niż 14 332 zł, a mniej niż 14 490. Taka kwota jest do zgarnięcia, trzeba ją znaleźć i wtedy jak odgadniecie prawidłowo, to zabieracie ją dla siebie. Ale najpierw to trzeba się przede wszystkim zgłosić, dać sobie szansę, żeby dzisiaj być w finale. Jeden SMS i możesz mieć jeden z najlepszych, albo nawet najlepszy poniedziałek w życiu. Hasło Max, czyli pod 7327 za 369, albo wbijaj na www.rmfmax.pl i możesz jeszcze dzisiaj przytulić ponad 14 tysięcy złotych. Wydajesz na co chcesz tę kasę. rmfmax.pl albo hasło Max i 7327.
1: Reklama. Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit. Postaw na pelet, który daje pewną jakość. Postaw na pelet sosnowy Lapwood Premium. Moc, jakość i czyste spalanie każdego dnia. Jesteś nowym klientem? Zadzwoń 512 918 081. A przy pierwszym zamówieniu otrzymasz dostawę gratis. Lapwood Premium. Pelet, który daje przewagę.
4: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści pięcioro suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
5: Rynek obiecuje szybki internet, ale my dostarczamy coś więcej. W Satfilm idziemy po rekord z prędkością światła. Minuta na pobieranie? W dzisiejszych czasach to wieczność. Pożegnaj lagi, stopklatki i kłótnie o to, kto teraz używa Wi-Fi. Pobierasz ogromne gry i filmy 4K. Internet światłowodowy 2 giga. Technologia jutra dostępna u nas już dziś. Sprawdź zasięg na www.satfilm.pl i poczuj różnicę, której nie da ci konkurencja.

0: przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. A 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry.
3: Wow, zrobiłam dyszkę.
2: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
4: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
5: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
4: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
5: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
4: O, pyszna zapiekanka.
5: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
4: To rozumiem.
5: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: I po reklamie.

obejmuje noce Jonathan Liwka i jeszcze PZT w RMF Max. Słuchajcie, największy hotel nad polskim Morzem Gołębiewskie w Pobierowie, no jeszcze nieoficjalnie otwarty, ale już można rezerwować, słuchajcie, pobyty na sezon letni w jednym z 1240 pokoi, więc to jest jakiś kosmos, to jest tak naprawdę małe miasteczko, a nie hotel. No i jakbyście chcieli zarezerwować pokój na wakacje, to słuchajcie, ceny zaczynają się od 1400 zł. Nie za tydzień, za dobę, za pokój dwuosobowy. No, co prawda w cenie różne atrakcje, akwaparki i tak dalej, ale no za tyle to słuchajcie, można sobie ogarnąć wakacje w Turcji tygodniowe z przelotem, all excuse me i tak dalej, ale czy z tej Turcji wpadną takie rolki na Instagrama, na bogato? No właśnie, Tame Impala Genie i Dracula w RMF Max.

0: Piosenka, która na starcie ma jakieś 3 razy wolniejsze tempo niż na mecie. John Summit, The Chainsmokers, Easy i All The Time w RMF Max, ale to wiecie, my też im bliżej Fajrantu, tym jakoś szybciej, więcej energii i w ogóle. Do Fajrantu pewnie jeszcze trochę czasu zostało, ale coraz bliżej 12 jesteśmy. No i obiadu, bo to jest byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. Na razie to przed nami prognoza pogody, po niej Lady Gaga i Bad Romance.
1: Reklama.
2: Szukasz fachowców dostarczających surowiec i produkty najwyższej jakości? Tartak Choceń zaprasza po łaty, kontrłaty, deski szalunkowe, dachowe, ryflowane, elewacyjne i tarasowe oraz własnej produkcji pelet drzewny z trocin najlepszego sortu. Choceń Północna 7. Telefon 721 450 660.
3: OMG! Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla Ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
6: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
8: A właśnie, że pasuje.
9: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
10: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
11: Gdzie dobrze zjesz, wypoczniesz i urządzisz udaną imprezę okolicznościową? Od 20 lat w jednym miejscu. W pensjonacie Michelit. Zapraszamy na wypoczynek, na wyjątkowe okazje i na obiad dnia od poniedziałku do piątku za jedyne 25 zł. Pensjonat Michelin. Więcej na pensjonatmichelin.com.pl.
12: Ósmoklasisto, dołącz do zespołu szkół w Kowalu. Liceum, rozszerzenia do wyboru, nowoczesne laboratoria biologiczne, chemiczne i językowe. Technikum i szkoła branżowa to pewna przyszłość w zawodach. Cyberbezpieczeństwo, elektryk, logistyk, reklama i inne. Dla chętnych oddziały mundurowe i kurs operator drona. Zagraniczne wyjazdy Erasmus i praktyki FERS. Bezpłatny transport powiatowy i nowy budynek szkoły. Zapraszamy. Kowal, ulica Piwna 20. zskowal.pl.
13: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
14: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
15: Jest 7 miejsc.
14: I rower, i mój kocyk. No i buba.
16: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
17: Kochana, nie uwierzysz, już jest! Światowy numer 1 w walce z celulitem. Tylko w Pro Beauty Clinic Paulina Szajgicka rozprawisz się z celulitem w ciągu 4 zabiegów. Ujędrniają skórę, redukują tkankę tłuszczową. Efekt widziałam już po pierwszym zabiegu. Pro Beauty Clinic Paulina Szajgicka, ulica Łęcka 45.
18: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
19: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
18: Latium?
19: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
18: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
19: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
20: Zdrowid.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
23: Nad Włocławkiem jeszcze wiele odcieni szarości, ale późniejszym popołudniem jednak ma się pojawić parę przejaśnień. Jeżeli w ogóle dziś popada, to bardzo przelotnie. Po południu termometry pokażą niewiele ponad 15 stopni. Wieczorem czeka nas 12 i noc ponownie nie zapowiada się na zimną. Zobaczymy okolice 8 kresek. Ciśnienie jest w normie, ale biomet nam nie sprzyja. Możemy odczuwać senność czy wzmożone zmęczenie. Aura przez kolejne dni będzie cieplejsza i bardziej pogodna.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
0: RMF Max.
15: RMF Max Włocławek.

Maskars and Superstar, Kristen Marci i Reverend House. To jest RMF Max. Tymczasem Taco Hemingway podbił kolejną miejscówkę Ergo Arenę w Gdańsku, w Sopocie, bo to na granicy jest. Tam w ten weekend kolejne dwa wyprzedane koncerty, no i podobno było grubo, a teraz taki koncert flagowy, można powiedzieć, całej tegorocznej trasy Taco, bo już w ten weekend, w piątek i w sobotę, Taco Hemingway wystąpi na Stadionie Narodowym. I ten piątkowy koncert to jest ostatni w ogóle, na który zostały jeszcze jakieś bilety. To ja tylko powiem, że my też w RMF Max będziemy mieć dla was wejściówki na piątkowy koncert Taco. Słuchajcie nas uważnie jutro przed południem i codziennie w kanale nadawczym po 17:00 będą bilety. Metzner i Gotem w RMF Max.

0: I'm a fireball.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
4: Tak się składa, że najlepiej się układa łazienki, tarasy, elewacje, podłogi i schody z taniapłytka.pl. Tu znajdziesz setki wzorów płytek dostępnych od ręki oraz wyprzedaże bezpośrednio z fabryk. Bo płytki w najlepszych cenach zapraszamy na taniapłytka.pl i stacjonarnie. Włocławek, Toruńska 147.
5: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
7: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
8: Serio? Też na wysokie kwoty?
7: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
9: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
10: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
11: Panie majster, wiesz, że zmieniły się przepisy dotyczące odpadów budowlanych? Wiesz, że trzeba będzie segregować na budowie? To spory problem logistyczny i czasowy. Kto będzie segregował? Wiesz?
12: A wiesz, że jest Groneco? Rozprawimy się z odpadami z twojej budowy bezboleśnie i w dobrej cenie. Ty możesz pracować i się nie stresować. Zamów odbiór odpadów w Groneco. Mikorzyn 19. Telefon 508 508 731. Groneco.pl.
13: Kiedy zdarzy się wypadek, wnet zaradzi złemu Radek. Mechanika, blacharstwo, lakiernictwo, naprawy powypadkowe z bezgotówkowym rozliczeniem szkody z ubezpieczycielem. Profesjonalne wykonanie i obsługa. Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Telefon 780-175-870.
14: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii miała być jedna doniczka.
15: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. I po reklamie.
17: 12 w RMF Max Włocławek. Pora na flash. Patryk Dynarski, zapraszam. W Tatrach wzrosło zagrożenie lawinowe. Ratownicy Topry po weekendowych opadach śniegu podwyższyli je do 2 stopnia.
18: Mamy taki stopień wysoki w środku zimy, no ale jak widać, to bardzo dużo tego śniegu spadło, bo 30 cm śniegu to jest bardzo dużo. No i teraz należy się spodziewać samoczynnych lawin w bardzo takich nieprzyjemnych terenach, to słabo nasłonecznione, czyli ten zawrat klasyczny i rysy, to tamtego śniegu będzie po prostu dużo.
17: Ostrzegał ratownik dyżurny Topr Marcin Witek.
4: To jest RMF Max Włocławek.
17: Ratownicy medyczni z województwa kujawsko-pomorskiego wciąż bez specjalnych kamizelek ochronnych. O tym mówimy dziś w RMF Max. Narodowy Fundusz Zdrowia podjął decyzję o przesunięciu terminu, w którym ambulanse muszą zostać wyposażone w kamizelki szpikulco i nożoodporne. Zgodnie z nowym rozporządzeniem czas na zakup tego sprzętu został wydłużony do końca tego roku.
19: Czekam na te kamizelki. Oczywiście rozumiemy jakby tutaj postępowanie i organizację ze strony Ministerstwa Zdrowia, więc jakby no nie jest dla nas to problem. Jak zawsze uważamy na miejscu zdarzenia. Jeżeli tylko wiemy, że coś jest, że sytuacja jest niebezpieczna, nie wchodzimy do takiego miejsca, czekamy na patrol policji. Wspólnie z patrolem policji wchodzimy w miejsca, które są potencjalnie mogą być niebezpieczne.
17: Mówił Krzysztof Wiśniewski z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy. Po 12:00 sprawdzamy dla Was, co jeszcze słychać w regionie. Policjanci z województwa kujawsko-pomorskiego otrzymali nowoczesny sprzęt za blisko 500 000 zł. Krótko o tym powie Wam nasz reporter.
20: Wśród zakupów są dwie łodzie motorowe o łącznej wartości ponad 400 000 zł. Policja dostała także nowoczesnego drona za niespełna 100 000. Maszyna ma kamerę termowizyjną, 30-krotny zoom, a także dalmierz laserowy. Sprzęt trafił do policjantów z Rypina, Grudziądza, a także do sztabu Komendy Wojewódzkiej w Bydgoszczy. Zakupy sfinansowano z programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.
17: Tyle Bartek Seklecki. Zmieniamy temat. Biegacze, czas zacząć odliczanie. We Włocławku trwają już przygotowania do 13. edycji półmaratonu. Wielkie Święto Biegania zaplanowano na niedzielę 4 października. Organizatorem wydarzenia jest niezmiennie Lekkoatletyczny Klub Sportowy Wektra. Przypomnijmy, że od kilkunastu lat ta impreza przyciąga na starty zawodników z najróżniejszych zakątków Polski.
21: Mamy do 2030 roku wykupioną licencję trasy, więc to jest pewne, że ona nie będzie się zmieniać, że ona będzie przebiegać tym samym szlakiem przez najbliższe lata, więc myślę, że wszyscy biegacze mogą spać spokojnie, że półmaraton we Włocławku będzie się jeszcze bardziej rozwijał i ściągał jeszcze większe rzesze zawodników.
17: Mówił dyrektor Wydziału Sportu we Włocławskim Ratuszu Krzysztof Szaradowski. To był Flash w pigułce w RMF Max Włocławek. Kolejny punktualnie o 13:00, a już teraz najnowsza prognoza pogody.
22: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
17: Na to popołudnie na Kujawach prognozowanych jest 15 kresek, sporo chmur i wiatr osiągający około 25 km na godzinę. Padać intensywnie nie powinno, jeżeli pokropi, to przelotnie. Za kilka godzin ma się pojawić parę przejaśnień. Wieczorem temperatura spadnie do 12 i noc ponownie nie będzie zimna. Spodziewamy się 8 stopnia na plusie. Przez cały dzień będą się utrzymywać niesprzyjające warunki biometeo. Jutro cieplej, 17 nad zerem i błękit na zmianę z obłokami.
22: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
23: No tak, hitów na maksa nie zabraknie. Po 12 w RMF Max mamy już poniedziałkowe popołudnie. Uff. A zaczniemy je sobie od chłopaka, który kręci, ale nie, że coś tam kłamie, tylko ją kręci, te co śpiewa. Boy You Turn Me, Felix Jen i Kaskada w RMF Max. To jest Byle do Obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy. Ja się nazywam Dawid Miązek i jeszcze z wami jestem do 13. Zapraszam.

0: Dwa dni w Lit Cafe RMF Max. No, fajnie dwa dni, spoko, ale za dwa dni to już może być po zabawie. Dzisiaj może być po zabawie za dużo, za mało, bo słuchajcie, coraz bliżej jesteśmy odgadnięcia kwoty, która jest skryta na naszym koncie. Wiemy już na pewno, że to jest więcej niż 14 332 zł i mniej niż 14 490. Czyli te widełki już na tyle wąskie, że nawet dzisiaj główna wygrana może paść, a właściwie wpaść. I to prosto z naszego konta na twoje. Wystarczy znaleźć się w finale i wystarczy odgadnąć prawidłową kwotę. A to jest o tyle teraz łatwiejsze, że 219 razy mnożymy wasze szanse na finał. O ile zgłosicie się dokładnie teraz, bo tylko 7 minut runda bonusowa potrwa. Zgłosicie się, czyli wyślecie do nas SMS-a z hasłem MAX pod 7327 za 3,69 albo wbijecie na www.rmfmax.pl. Czy online zgłoszenie, czy SMS-owe, nieważne, runda bonusowa tak samo działa, 219 razy wasze szanse rosną. No to sami sobie odpowiedzcie na pytanie, kiedy się zgłosić, jak nie teraz. Kiedy dać sobie szansę na duży dopływ gotówki, na idealne wymarzone wakacje albo na długo odsuwany remont kuchni, jak nie właśnie teraz. rmfmax.pl albo 7327 hasło MAX. Wchodź do gry, co ci szkodzi? RMF MAX.
1: Reklama. Mówiłem ci, że za dużo.
2: Najpierw mówiłeś, że za mało.
3: Na spokojnie. Jest kasa do wzięcia, tylko trzeba ustalić ile. Gdzieś między 14 a 15 tysięcy. Codziennie jest łatwiej i codziennie możesz próbować trafić. Zgłoś się. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory.

0: Teraz w nowej lokalizacji. Sklep meblowy Heban zaprasza na ulicę Zielną 37. Czekają na Ciebie dostępne od ręki meble do salonu, młodzieżowe, tapicerowane oraz kuchnie pod wymiar. Sprzedaż ratalna i usługi bezpłatnego montażu. Heban, Włocławek, Zielna 37.
1: Absolwencie 8 klasy, wybierz zespół szkół akademickich. Możesz się uczyć w technikum wojskowym w zawodach technik logistyk i teleinformatyk. W liceum oprócz oddziałów przygotowania wojskowego nowość. Klasy mundurowe MSWiA o profilu Policja i Straż Graniczna. Rozwijaj swoje pasje w szkołach Mistrzostwa Sportowego. Nauka we wszystkich naszych szkołach jest bezpłatna. Zespół szkół akademickich przy Okrzei 94A we Włocławku. zsa@wloclawek.pl.
2: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Kochana, ale masz wypieki.
4: Przed tobą nic się nie ukryje. Właśnie wracam z randki.
3: Chodziło mi o te wypieki.
4: To z Piekusia. Znowu mają super promocje. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz dwa rolsy cynamonowe za 9 zł i tort truskawkowy 700 gramów za 39 zł. Zapraszamy.
5: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
6: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
5: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
7: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
8: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
9: Play. Cena dobrze ułożona? Jak zawsze w Tomawer. Jesteśmy autoryzowanym partnerem marki Budmat. U nas dostaniesz wszystko w jednym miejscu. Ogrodzenia stalowe, szeroki wybór kostki brukowej i pergole. Raz w miesiącu bezpłatne konsultacje z projektantem. Czekamy w Szpitalu Górnym oraz we Włocławku na Płockiej 154. Wypatruj nas przy rondzie koło Tamy na starcie trasy na Płock. Tomawer Brookbed Design. Twój podjazd, nasza pasja.
10: I po reklamie.
11: To jest RMF Max.
12: Hity na maksa.
13: Włocławek 89,2 FM.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Męskie granie orkiestra w RMF Maxi nareszcie. Nareszcie poniedziałek, tak pewnie nikt nigdy nie powiedział. A swoją drogą nie był to też przyjemny poniedziałek dla prezydenta Rosji, Władimira Putina, który no, nie dość, że tam w weekend ukraińskie drony po raz kolejny doleciały w okolice Moskwy i narobiły spustoszenia, to jeszcze tej nocy, słuchajcie, rosyjski dron z kolei na Morzu Czarnym zaatakował statek handlowy na wodach ukraińskich. I to jest o tyle ciekawe, że ten statek handlowy był chiński. A to wiadomo, najważniejszy sojusznik. Bez wsparcia Chin to Rosja długo by w tej wojnie nie pociągnęła. Także no co, mamy dopiero południe, a to już pewnie bladym świtem musiał się Putin zrywać i telefonować z przeprosinami do Pekinu. No wiecie, towarzysze, tu się pomyliliśmy i tak musiał tam wymyślać. A to strasznie ciężko się wymyśla, jak się klęczy. Swedish House Mafia, Wait So Long.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Tego nie da się pomylić z niczym. Tak właśnie wygląda poranek w RMF Max.
2: Co Barcelona napisała na pożegnanie dla Roberta?
3: Dziękuję za wszystko, lewy.
2: Ale to nie jest zwykłe dziękuję.
3: Nie, no bo jest po polsku.
2: To jest tam jest
3: polskie. Dobrze, to powiem to jeszcze raz. No. Dziękuję za wszystko.
2: Mogli napisać całokształt. Albo wszyszczówsieńko.
4: Najlepsza zabawa od samego rana.
1: Wstawaj, nie udawaj. Od poniedziałku do piątku, już od 5:30.
4: Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: Rewelacja. W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek żele pod prysznic DAF. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie żele pod prysznic DAF. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Budujemy, kryjemy, grodzimy i grzejemy. MDach obsługuje kompleksowo. Tu znajdziesz blachy

0: Siłownia M-Dach. Zalesie 40 Chodecz. Telefon 663 672 940. mdach.pl.
1: OMG! Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla Ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99.
2: Kamień z serca i wprost do naszego ogrodu. Znalazłam firmę z ogromnym wyborem kamieni do ogrodu. To firma Krzywiec w Cypriance. Oferują duży asortyment grysów, żwirów i otoczaków. Mają kamień wielkopłytowy na kaskady do budowy ścieżek i chodników, na murki oporowe, głazy ozdobne, kostkę granitową i brukową. Po prostu wszystko. Zapraszamy, firma Krzywiec w Cypriance. Telefon 54 251 64 91 krzywiec.pl.
3: Ruszaj w cyfrowy wszechświat z nową mocą Satfilm. Poznaj nowe, gigantyczne prędkości internetu światłowodowego i kablowego w cenie po rabatach. Teraz 1 giga już za 49 zł, 1,5 giga za 62 zł, 2 giga za 106 zł. Stały adres IP gratis. Zapraszamy do Satfilm przy Hutniczej 20 we Włocławku. Telefon 54 236 74 12. 54 236 74 12.
4: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.

0: 89,2 FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Na to popołudnie na Kujawach prognozowanych jest 15 kresek, sporo chmur i wiatr osiągający około 25 km na godzinę. Padać intensywnie nie powinno, jeżeli pokropi, to przelotnie. Za kilka godzin ma się pojawić parę przejaśnień. Wieczorem temperatura spadnie do 12 i noc ponownie nie będzie zimna. Spodziewamy się 8 stopnia na plusie. Przez cały dzień będą się utrzymywać niesprzyjające warunki biometeo. Jutro cieplej, 17 nad zerem i błękit na zmianę z obłokami.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
3: RMF Max.
0: RMF Max Włocławek.

dobrą stronę w RMF Max Dawid Podsiadło. No pewnie, że my też w dobrą stronę się kierujemy, w stronę Fajrantu, ale póki co obiadu i też fajnie, byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy się powoli kończy. Bardzo wam za dzisiaj dziękuję. Oczywiście słyszymy się jutro, mam nadzieję, że w komplecie. Ja tu jestem z wami od 9 na pewno, no po 9 trochę. A za chwilę będą z wami Ania Wojtkiewiak i Fiołas i program I Wszystko Gra startuje. A w tle nam już startuje muzyczny banger Another E54 Ultra. Talk to you. Dawid Związek, dzięki, do usłyszenia jutro. Cześć.

0: Carrefourze?
1: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
2: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit.
5: Ten słoń naprawdę pływa!
6: Tak, i to lepiej niż ja.
7: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość. Bilet ulgowy tylko 55 zł.
8: Zabierz bliskich. Kup bilet online i zobacz to na żywo.
9: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
10: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
11: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Zacznij lato w towarzystwie najlepszych brzmień. Już 13 czerwca zapraszamy na Young Brześć Festival. Na naszej scenie najgłośniejszy młodzieżowy kolektyw, który podbija internet, media społecznościowe i największe festiwale w kraju. Dress Code. Usłyszysz wiralowe hity live i przeżyjesz niesamowite show. Young Brześć Festival. 13 czerwca. Boisko przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu. Zaprasza burmistrz Brześcia Kujawskiego Tomasz Chymkowski.
15: Sprawdź to sam, czeki dał, kusi ceną każdy dział.
16: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
17: Doskonały dzień mamy na DOS.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź DOS.pl, gdzie czekają na ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę twoje i twoich bliskich, znajdziesz na DOS.pl.
18: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
19: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
20: Mama była smutna i zmęczona.
18: Na szczęście.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. A 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
0: I po reklamie.
2: To jest RMF Max.
3: Hity na maksa.
2: Włocławek 89,2 FM.
4: 13 w RMF Max Włocławek, pora na flash. Patryk Dynarski, zapraszam. Ruch turystyczny w Polsce w czasie tegorocznych wakacji wzrośnie o kilkanaście procent. Tak wynika z danych Polskiej Organizacji Turystycznej na podstawie rezerwacji na najbliższe miesiące.
5: Główny powód to napięta sytuacja międzynarodowa, przede wszystkim na Bliskim Wschodzie. Między innymi dlatego coraz więcej turystów zarówno z Polski, jak i z zagranicy docenia spokój w Polsce, a do tego polskie góry i morze i coraz częściej także te mniej oczywiste zakątki. To rosnące zainteresowanie Polską będzie można zauważyć według ostatnich rezerwacji już za niecałe 3 tygodnie. W czasie długiego weekendu na początku czerwca, związanego z Bożym Ciałem.
4: Tematem zajął się Michał Dobrołowicz.
2: To jest RMF Max Włocławek.
4: Po południu jesteśmy na bieżąco z tym, co dzieje się w naszym mieście. W weekend we Włocławku doszło do jednego wypadku i 14 kolizji drogowych. Policja zatrzymała 11 osób jadących pod wpływem alkoholu. Wśród nich byli dwaj kierowcy pojazdów mechanicznych oraz 9 rowerzystów. Mundurowie apelują o zachowanie ostrożności na drogach i trzeźwości podczas jazdy. Kontrole bezpieczeństwa będą kontynuowane. We Włocławku ruszyła kolejna edycja akcji Bezcenne Czytanie. Organizatorem tego przedsięwzięcia jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli, a krótko o tym powie wam nasz reporter. Bartku?
6: Centrum zachęca do udziału w konkursie pod hasłem Słowa, które zmieniają. Siła czytania. Zadanie jest proste. Trzeba przygotować krótką wypowiedź pisemną o tym, jak książki wpływają na nasze życie. Organizatorzy podkreślają, że liczą się przede wszystkim szczerość, autentyczność i pasja do czytania. Do udziału w konkursie zaproszeni są wszyscy miłośnicy książek. Prace można przesyłać do 8 czerwca.
4: To był Bartek Seklecki. Tegorocznej odsłonie akcji Bezcenne Czytanie towarzyszą warsztaty znalezione między kartkami oraz książki pełne niespodzianek. Ogień w głośnikach i wielkie rokowe emocje we Włocławku. W piątek i sobotę 29 i 30 maja Centrum Kultury Browar B zamieni się w muzyczną arenę. To właśnie tam odbędą się oficjalne eliminacje do legendarnego Poland Rock Festiwalu.
7: Wśród zgłoszonych zespołów nie zabraknie uczestników znanych z telewizyjnych programów, takich jak Must Be The Music czy eliminacji do Eurowizji, a także wykonawców nominowanych do Fryderyków czy też debiutantów stawiających dopiero pierwsze kroki. Zwycięzcy włocławskich eliminacji będą mieli możliwość pokazania się, zaprezentowania na festiwalu finałowym na Poland Rock Festival, który odbędzie się w dniach 30 lipca i 1 sierpnia na terenie lotniska Czaplinek Broczyno.
4: Mówiła dyrektor Centrum Kultury Browar B we Włocławku Lidia Piechocka-Witczak. To był Flash w pigułce w RMF Max. Kolejny punktualnie o 14, a już teraz najnowsza prognoza pogody.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
4: Popołudnie we Włocławku zapowiada się na dosyć spokojne. Nad miastem wisi jeszcze sporo ciemnych obłoków, ale padać nie powinno. Za kilka godzin ma się pojawić odrobina błękitu. Temperatura wynosi 15 stopni. Wieczorem spadnie do 12 i noc i tym razem nie będzie zimna. Na termometrach zobaczymy 8. Wiatr nie powinien nam dokuczać. Osiąga około 25 km na godzinę. Jutro cieplej, bo 17. Słońce na zmianę z obłokami i przelotny deszcz.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
9: Back to Friends. Sombr na dzień dobry po 13. Nieprzypadkowo, bo wracamy do was, przyjaciele. Po weekendzie tu Anka i Fiałas się macie w RMF Max.
10: Pieniądze do wygrania i jeszcze gadżety w naszej zabawie poniedziałek na skróty, ale do tego to będziemy nawiązywać. Przetrwamy ten poniedziałek razem. Dzień dobry.

0: są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.
2: Hit na maksa!
3: RMF Max Włocławek.

0: jeszcze trzymają weekendowy klimat. Palar, Vivi Simon i White 2115 w RMF Max. No a po weekendzie, w poniedziałek w pracy, każdy wchodzi przyczajony, robi rekonesans, orientuje się w sytuacji i my wam trochę w tym pomożemy.
1: Teraz lepiej schować się na moment, chwycić za telefon i uwaga, wysłać hasło Max na numer 7327. Dlaczego? Dlatego, że teraz mnożymy każde zgłoszenie, tego jeszcze nie było, 226 razy.
0: Ponad 14 tysięcy jest na naszym koncie. Ile dokładnie? To wy typujecie, wy obstawiacie, ale teraz skorzystajcie z chwili, bo to właściwy moment. 230 razy mnożymy twoje zgłoszenie za 3,69. Wejdź do zabawy teraz. SMS o treści Max. Wystarczy wysłać na 7327. RMF Max. RMF Max. Bonus działa do za 10 druga. Korzystajcie, a do nas wpada za moment Calvin Harris.
2: Reklama.
3: Możesz zgarnąć niezłą kasę.
4: Ile?
1: Wiemy, że 14 332 zł to za mało, a 14 490 to za dużo.
4: Za dużo, za mało.
5: Zgłoś się, traf i wygraj.
4: SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
7: Brałeś udział w wypadku lub kolizji? Zastanawiasz się, kto przywróci twoje auto do stanu idealnego? Potrzebujesz pomocy przy załatwianiu formalności? Wielomarkowe Centrum Napraw Powypadkowych Autostyl we Włocławku jest właśnie dla ciebie. Oględziny od ręki, rozliczenie bezgotówkowe, oryginalne części, samochody zastępcze. Gwarantujemy szybką realizację i najwyższą jakość usług. Zaufaj specjalistom Wielomarkowego Centrum Napraw Powypadkowych Autostyl we Włocławku. Zadzwoń 52 35 85 077.
8: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
9: Masz już Modivo Club Gold?
10: Nie. A warto?
9: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
10: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
9: W Modivo eObuwie, ETCC, Watchbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
10: Brzmi super. No to jak dołączyć?
9: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
11: Jak zakupy nie

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. Aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
3: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
2: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
4: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
5: I po reklamie.
6: Gramy. Nie oceniamy.
7: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

0: Rej szuka męża, Where's my husband w RMF Max, a Robert Lewandowski szuka klubu. Wiemy już, że pożegnał się z FC Barceloną. No łezka się kręci w oku, ale z drugiej strony cieszmy się, bo byliśmy świadkami czegoś niesamowitego. I dlatego dzisiaj w zabawie poniedziałek na skróty mamy dla was propozycję.
1: Skrót, a jakżeby inaczej, RL9. Rozwincie kreatywnie, nagrywając głosówki na Messengerze RMF Max. No i oczywiście za te najlepsze rozwinięcia będą gadżety. RL9. Regularny lider 9, na przykład jak dla mnie.
0: Recenzent lodówek. Bardziej mi się podoba. Wskakujcie na nasz Messenger, nagrajcie głosówkę, rozwincie skrót RL. No, 9 też można dorzucić, jeśli macie pomysł, a za najfajniejsze dajemy maksymalne gadżety.

0: przy takich hitach pojawia się tęsknota za weekendem. O ile byśmy dali za ten jeden dzień dłuższego weekendu Bibi Rexa za nami.
1: A może chodzi tylko o to, żeby się porządnie wyspać? Na takim porządnym łóżku. Może potrzebujecie nowego materaca? I to o to chodzi.
0: No, kiedy wymienialiście? Pewnie lata temu, co?
1: To teraz wyślijcie hasło Max na numer 7327 za 3,69 zł i wejdźcie do zabawy o ponad 14 tysięcy złotych. Na przykład na materac.
0: Jeszcze przez moment 226 razy mnożymy każde zgłoszenie. Ile wygrasz, tak się wyśpisz. Tylko teraz złapcie bonus. Jeszcze zdążycie. 7327. SMS o treści Max.
2: Max. Reklama.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
4: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A mleko 3,2% mlekowita 6 litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
5: Urządź w swoim ogrodzie lub na tarasie kolorową oazę relaksu.
6: Stwórz z nami piękną przestrzeń, w której natura gra pierwsze skrzypce.
7: W szkółce roślin ozdobnych Abramczuk znajdziesz doskonałej jakości rośliny ozdobne, drzewa oraz krzewy. Otrzymasz również fachową pomoc w zaprojektowaniu wymarzonego ogrodu.
6: Szkółka roślin ozdobnych Abramczuk. Szpiegowo 19A.
7: Więcej na naszym fanpage'u.
8: Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Wzorcownia we Włocławku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
9: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 55 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
10: Znowu lecicie?
11: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
10: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
11: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
12: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
13: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze sociale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
14: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
15: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
16: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
15: Latium?
16: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
15: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
16: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
17: Zdrowid.
18: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
19: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w 2 prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
20: I po reklamie.
21: Najlepiej zmiksowana playlista.
22: Say no more.
21: RMF Max. Włocławek 89,2 FM. Just keep
23: watching. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
24: Popołudnie we Włocławku zapowiada się na dosyć spokojne. Nad miastem wisi jeszcze sporo ciemnych obłoków, ale padać nie powinno. Za kilka godzin ma się pojawić odrobina błękitu. Temperatura wynosi 15 stopni. Wieczorem spadnie do 12 i noc i tym razem nie będzie zimna. Na termometrach zobaczymy 8. Wiatr nie powinien nam dokuczać. Osiąga około 25 km na godzinę. Jutro cieplej, bo 17. Słońce na zmianę z obłokami i przelotny deszcz.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrolitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
0: RMF Max.
1: RMF Max Włocławek.

0: Juste, Jack Style, Yon, Turn the Lights Off w RMF Max. Na poniedziałek, na rozgrzewkę, ale tylko u nas jest taki klimat, że można już przy poniedziałku myśleć o kolejnym weekendzie. Ale wow, co tu się wydarzyło? Pojawiły się dodatkowe bilety na koncert Taco Hemingwaya w sobotę na PGE Narodowym.
1: Taco w nadchodzący weekend zagra w Warszawie w piątek i w sobotę. I w pewnym momencie biletów na sobotę już nie było, więc jeśli tylko sobota was interesowała, dobra wiadomość, jest dodatkowa pula, można już polować na bilet sobotni bądź na piątek, bo tych jeszcze zostało troszkę.
0: A ten, kto się trochę już zainteresował, jak było choćby w Gdańsku w miniony weekend, to wie, że absolutnie warto, więc jeżeli jeszcze nie macie tych biletów, to koniecznie zaglądajcie na relacje, zobaczcie, co tam się dzieje, no bo w ten weekend warto by było, żeby na Narodowym was nie zabrakło.
1: Poniedziałek to dobry moment, żeby zacząć się przed koncertem rozgrzewać. Daria i Taco.

0: wie, co mówi na temat hitów.
1: Mamy to, David Guetta zrobił remix i jest już w zestawieniu listy Hot Dance. To Milky w nowej wersji Just The Way You Are. Polecam wam w poniedziałek.
0: Hot Dance Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
1: Przemek Grabowski, do usłyszenia.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
4: Marian, a więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
9: Citroen.
10: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
11: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
12: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie 2. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
15: Znałem to już.
14: Dzięki RMF Max.
0: To tego się słucha.
14: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
0: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hot Dance Extra. Od poniedziałku do piątku po 20. Tylko w RMF Max.
16: Sponsorem programu Hot Dance jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
17: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
18: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
19: Mama była smutna i zmęczona.
17: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
20: Zdrowit. OMG! Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla Ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99.
21: I po reklamie.
22: 14 w RMF Max Włocławek, pora na flash. Patryk Dynarski, zapraszam. Robert Lewandowski zagrał ostatni mecz w barwach Barcelony. Wczoraj dziękował na Camp Nou klubowi i kibicom, którzy głośno i długo żegnali napastnika. Zastąpienie Polaka w Barcelonie ze względu na wszystko, co reprezentował na boisku i poza nim, nie będzie łatwe, napisał kataloński dziennik Sport. Kiedy poznamy nowy klub polskiego kapitana?
23: Menadżer polskiego piłkarza Pini Zahavi zaznaczył, że po zakończeniu sezonu Lewandowski ma oferty z Arabii Saudyjskiej i USA. Ofertę kontraktu złożoną przez Al-Hilal trudno będzie jednak przebić. Według nieoficjalnych informacji polski napastnik miałby zarabiać w tym klubie 90 milionów euro za sezon,
22: mówił Wojciech Marczyk.
0: To jest RMF Max Włocławek.
22: Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku rusza z finansowym wsparciem dla firm. Już od 8 do 12 czerwca pracodawcy będą mogli składać wnioski o pieniądze z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Do rozdysponowania jest spora kwota, około 800 tysięcy złotych na szkolenia i kursy. Ważna informacja, dokumenty można składać wyłącznie drogą elektroniczną przez portal praca.gov.pl. Szczegóły oraz listę priorytetów znajdziecie na stronie internetowej urzędu. Po południu w RMF Max sprawdzamy dla Was, co jeszcze słychać w mieście. Zawodowy piknik we włocławskim Ekonomiku. Zespół Szkół Ekonomicznych zaprasza na specjalne wydarzenie już w najbliższy czwartek, 21 maja. Impreza potrwa od godziny 12 do 16. Na miejscu zaplanowano prezentację zawodów, spotkania z pracodawcami i mnóstwo dobrej energii.
1: Edukacja bez przedsiębiorców lokalnych nie funkcjonowałaby w szkole zawodowej. Więc serdecznie zapraszamy na ten piknik. Wydarzenie będzie miało miejsce 21 maja w godzinach od 12 do 16. Zapraszamy rodziców, zapraszamy przede wszystkim ósmoklasistów, bo to dla nich jest ten piknik. Oprócz rozmów oczywiście możemy zaproponować poczęstunek. Nie zdradzę tajemnicy.
22: Mówiła dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku Alicja Gołębiewska. Zmieniamy temat. Włocławscy muzealnicy ruszają z wyjątkową akcją dla najmłodszych mieszkańców stolicy Kujaw. Z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka muzeum przygotowało specjalne zajęcia edukacyjne dedykowane grupom zorganizowanym. Pierwszą z propozycji są warsztaty pod hasłem Zabawki z drewnianej chatki.
2: Gdzie możemy dowiedzieć się, jakimi zabawkami bawili się nasi przodkowie, jakie też było nastawienie osób dorosłych do tego, żeby dzieci się bawiły, czy jak często kupowano im zabawki, jakie one były, z jakich materiałów zrobione.
22: Mówiła Beata Wąsik z Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. Więcej o tym przeczytacie na muzeumwłocławek.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
22: Popołudniowa temperatura podskoczyła do 15 stopni i to już na pewno maksymalna wartość. Po 19 słupki rtęci zaczną powoli spadać, wieczorem czeka nas 12, a w nocy natomiast 8 powyżej zera. Do Włocławka z południa kraju płyną jeszcze ciężkie chmury, z których może bardzo przelotnie pokropić, ale w ciągu kolejnych paru godzin prognozowane są niewielkie przejaśnienia. Przypominamy, że wtorek będzie cieplejszy, 17 w cieniu i prognozowane jest większe rozpogodzenie.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
15: Jeśli właśnie udajecie, że pracujecie, będziemy was kryć. Witajcie, tu Anka i Fiała z RMF Max po drugiej.
24: A tym, którzy naprawdę chcą coś zrobić, pomożemy muzycznie. Alex Warren na start, za chwilkę także Tame Impala i Jenny.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max. RMF.

0: przewrotnie. Ten kawałek ma działanie przeciwbólowe. Ebony Hearts za nami. My w bólu łączymy się z wciąż walczącymi maturzystami. Przed chwilką wystartował egzamin dwujęzyczny z francuskiego.
1: Ale najbardziej ta matura będzie boleć tego, kto opublikował arkusze z chemii jeszcze przed egzaminem. Teraz zajmuje się tym prokuratura.
0: Wcześniej wycieki były z polskiego, matmy, no u nas szczelnie jak na razie. Nikt nie wie, ile kasy jest na koncie w naszej zabawie, ale być może zaraz ktoś trafnie wytypuje i ją od nas zabierze. Zaraz finał zabawy. Za dużo, za mało. Zostańcie.
2: Reklama. Postaw na pelet, który daje pewną jakość. Postaw na pelet sosnowy Lapwood Premium. Moc, jakość i czyste spalanie każdego dnia. Jesteś nowym klientem? Zadzwoń 512 918 081. A przy pierwszym zamówieniu otrzymasz dostawę gratis. Lapwood Premium. Pelet, który daje przewagę.
3: Masz już Modivo Club Gold?
4: Nie, a warto?
3: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
4: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
3: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
4: Brzmi super, no to jak dołączyć?
3: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
5: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
6: O.
5: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. A 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Mamo, one latają wszędzie!
9: I mogą usiąść nawet na tobie.
10: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź, tu wszystko dzieje się naprawdę. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
11: Rynek obiecuje szybki internet, ale my dostarczamy coś więcej. W Satfilm idziemy po rekord z prędkością światła. Minuta na pobieranie? W dzisiejszych czasach to wieczność. Pożegnaj lagi, stopklatki i kłótnie o to, kto teraz używa Wi-Fi. Pobierasz ogromne gry i filmy 4K. Internet światłowodowy 2 giga. Technologia jutra dostępna u nas już dziś. Sprawdź zasięg na www.satfilm.pl i poczuj różnicę, której nie da ci konkurencja.
12: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
13: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo

0: 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Sponsorem programu Za Dużo, Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: A w tym wszystkim chodzi o to, by wytypować, ile kasy mamy na koncie. Finał zabawy Za Dużo, Za Mało.
2: Najpierw to najważniejsze, żeby ktoś jeszcze odebrał telefon, żeby to zrobić. Sześć sygnałów. Halo, dzień dobry. Radio RMF Max, Anka i Fiołas. Dzień dobry w finale zabawy Za Dużo, Za Mało. Kto po drugiej stronie?
3: Tomek.
1: Tomek, pędzimy z poniedziałkową odsieczą, żeby ten dzień ci odczarować. Jest duża kasa do wygrania.
2: Ponad 14 tysięcy złotych, które może wjechać na twoje konto.
3: Bardzo chętnie.
2: Jak trafisz co do złotówki, to naprawdę przelewamy ci te pieniądze.
1: Najważniejsze, że 14 332 zł to za mało, a 14 490 zł to już za dużo.
3: Spróbujmy może 14 349 zł.
1: 14 349.
2: Brzmi jak dobra cenówka. Co byś sobie za to kupił, słuchaj, bo to taka jakby prawie jak z marketu, no, ta końcówka.
3: A może zapas paliwa?
2: Zapas paliwa! Jeździsz tirem?
3: Nie, ale teraz są takie ceny, że każda ilość się przyda.
2: No to sprawdzamy w takim razie.
1: 14 349 zł. To była propozycja Tomka, a to jest...
4: Za mało.
2: Więcej mamy na naszym koncie, Tomku, ale tobie też powiemy więcej.
1: Bak zatankujesz, bo 500 zł na pocieszkę leci do ciebie
3: super.
1: Dziś.
3: Super, dziękuję bardzo.
1: Bak, Tomkowi zatankowaliśmy super. Dzisiaj. Tomeczku, gratulujemy i zachęcamy cię, walcz dalej. Dzięki tobie też zawęziły się możliwości. Jeszcze bliżej jesteśmy ostatecznej kwoty. Ten moment, gdy ktoś te pieniądze zgarnie, zbliża się wielkimi krokami.
3: Super, będę na pewno walczył dalej.
0: Sponsorem programu Za Dużo, Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Czujecie, że wy też moglibyście wyjść z kasą od nas? Sprawdźcie szczegóły Za Dużo, Za Mało na rmfmax.pl.

0: zaproszenie RMF Max.
1: Przypały. Zagadki. I mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
3: masz. Szukasz fachowców dostarczających surowiec i produkty najwyższej jakości? Tartak Choceń zaprasza po łaty, kontrłaty, deski szalunkowe, dachowe, ryflowane, elewacyjne i tarasowe oraz własnej produkcji pelet drzewny z trocin najlepszego sortu. Choceń Północna 7. Telefon 721-450-660.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
5: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
6: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
5: Serio? Też na wysokie kwoty?
6: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
7: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
8: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
9: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
10: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
11: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
10: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
11: Litorsal Senior?
10: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
12: Zdrowit.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
15: Popołudniowa temperatura podskoczyła do 15 stopni i to już na pewno maksymalna wartość. Po 19 słupki rtęci zaczną powoli spadać, wieczorem czeka nas 12, a w nocy natomiast 8 powyżej zera. Do Włocławka z południa kraju płyną jeszcze ciężkie chmury, z których może bardzo przelotnie pokropić, ale w ciągu kolejnych paru godzin prognozowane są niewielkie przejaśnienia. Przypominamy, że wtorek będzie cieplejszy, 17 w cieniu i prognozowane jest większe rozpogodzenie.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem. RMF.

0: No. Na to nikt nie wpadł. To Karol G w RMF Max. 75% kobiet zapytanych, dlaczego nie chce mieć dzieci, odpowiada w Nowej Sądzie Ceboś, że ich po prostu nie lubi.
1: Nie lubi.
0: To nikt na to nie wpadł dotychczas, że kobiety mogą po prostu dzieci nie lubić.
1: 800 plus, babciowe, urlopy tacierzyńskie, to wszystko miało pomóc. Tymczasem, no proszę bardzo, odpowiedź jest tak banalna, można nawet powiedzieć.
0: Że zamiast takich programów przydałby się program polubienia dzieci.
1: Ale ja się tak zastanawiam, jak można nie lubić dzieci, jakby no nie znając ich do końca. No bo jak się ich nie ma, no to ich się do końca nie zna, jakby nie było.
0: No wiesz, z żarciem bywa podobnie. Dopóki nie zjesz, to nie lubisz.
1: Ale trzeba pamiętać, że gust zmienia się z wiekiem. Tylko to już potem ciężej spróbować.

0: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
7: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
9: A właśnie, że pasuje.
10: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
11: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
12: Sprawdź to sam, czy Kidout kusi ceną każdy dział.
13: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
14: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
15: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej. Play.
16: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
17: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
18: Jest 7 miejsc.
17: I rower, i mój kocyk. No i buba.
13: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
19: I po reklamie.
20: 15 w RMF Max, Włocławek, pora na flash. Patryk Dynarski, zapraszam. Wiemy, ile od północy będziemy płacić za paliwo. Minister energii zatwierdził nowe maksymalne ceny. Za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 42 grosze. To o 5 groszy więcej niż dziś. Droższy może być także olej napędowy. Od jutra górny limit to 6 zł i 85 groszy za litr. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej złożył w prokuraturze zawiadomienie dotyczące publikacji w internecie zdjęć arkusza maturalnego z chemii. Robert Zakrzewski poinformował także, że w przygotowaniu są dwa zawiadomienia dotyczące publikacji zdjęć arkuszy z innych przedmiotów.
21: To jest RMF Max Włocławek.
20: Agresja, wyzwiska, a coraz częściej także ostre narzędzia. Praca ratowników medycznych to od lat zawód podwyższonego ryzyka. Mimo to bezpieczne kamizelki chroniące przed ciosami nożem wciąż nie trafiły do kujawsko-pomorskich karetek. Wszystko przez decyzję Narodowego Funduszu Zdrowia, który przesunął termin obowiązkowego zakupu tego sprzętu do końca tego roku.
22: To, co kiedyś wydawało się nierealne, gdzie tylko uczyliśmy się jak ratować ludzi i jak wykonywać medyczne czynności ratunkowe, dzisiaj musimy rozszerzać te kompetencje o właśnie eskalację agresji, o zapoznanie się z bronią, o zapoznanie się z jakimiś technikami samoobrony i sztukami walki. No ale niestety zmusza nas ta sytuacja, która co jakiś czas pojawia się w mediach, że właśnie medycy są atakowani przez świadków zdarzenia, czy przez samych pacjentów.
20: Mówił Krzysztof Wiśniewski z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy. Zmieniamy temat. Liceum Ziemi Kujawskiej oficjalnie najlepszą szkołą ponadpodstawową we Włocławku. Takie wnioski płyną z najnowszego ogólnopolskiego rankingu liceów, opublikowanego przez popularny portal waszaedukacja.pl. Szczegóły w pigułce na ten temat przedstawi Wam nasz reporter.
23: W przypadku zestawienia przygotowanego przez portal Wasza Edukacja brano pod uwagę tak zwaną edukacyjną wartość dodaną. Jest to wskaźnik pokazujący, jak dana szkoła rozwija wiedzę i umiejętności uczniów od egzaminu ósmoklasisty aż do matury.
20: O czym informował Bartek Seklecki. Dodajmy, że w tym roku LZK zostało sklasyfikowane na 141. miejscu w Polsce. Po południu jeszcze coś dla cyklistów. We Wrocławku trwa drugi etap rozbudowy sieci dróg rowerowych obejmujący ulicę Wysoką, Bracką, Ptasią, Piaski, Barską, Aleję Kazimierza Wielkiego i Jana Pawła II. Prace obejmują m.in. likwidację niebezpiecznego przejazdu rowerowego na Alei Kazimierza Wielkiego. Całkowity koszt inwestycji wynosi ponad 15,5 miliona złotych. Miasto pozyskało z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ponad 12 milionów złotych na realizację projektu. Za nami flash w RMF Max Wrocławek. Kolejny punktualnie o 16, a już za moment zerkniemy na radary pogodowe i sprawdzimy aurę na najbliższe godziny. Zostańcie z nami.
0: Popołudniowy sport w RMF Max. Zaczynamy od piłkarskiej ekstraklasy. Dziś dokończenie przedostatniej kolejki. O 19:00 walcząca o utrzymanie Arka Gdynia zagra z pewną spadku do pierwszej ligi Brookbet Termaliką Nieciecza. Pewny powrotu do ekstraklasy jest z kolei Śląsk Wrocław, który awans świętował wczoraj po pokonaniu Polonii Bytom 3-1. Do najwyższej ligi rozgrywek wraca też Wisła Kraków. Trzeci awansujący zespół wyłonią baraże. Polscy piłkarze ręcznie awansowali na Mistrzostwa Świata. Polacy zremisowali wczoraj w Olsztynie z Austrią.
1: Poleciałem już ze szczęścia, to była niesamowita atmosfera w hali i mamy awans na Mistrzostwa Świata, coś niesamowitego.
0: Cieszył się nasz reprezentant Piotr Jędraszczyk.
20: Późne popołudnie, jak i wieczór we Wrocławku zapowiadają się w kratkę. Do stolicy Kujaw z zachodu, jak i południa kraju płyną chmury, z których może jeszcze pokropić, ale potem nie są wykluczone niewielkie przejaśnienia. Termometry pokazują 15 stopni, wieczorem będzie to 12, w nocy natomiast 8 nad zerem. Meteopaci w ten poniedziałek nie mają lekko. Biomet nie jest sprzyjający, pamiętajcie o większej dawce kofeiny. Wtorkowa aura będzie cieplejsza i bardziej słoneczna.
21: Sponsorem programu i wszystko gra jest Erste Bank Polska. Sponsorem i wszystko gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
3: Szukacie sensu poniedziałkowej pracy? Poszukajmy razem po 15.
18: Hity na maja.
24: Anka i Fiołas, my będziemy na pewno nadawać dobry bit do tego wszystkiego. Messner i Gotham pojawi się w pierwszym kwadransie i do tego nowość od Martina Garrixa i Eda Sheerana.
3: Damiano Dawid otwiera tę godzinę.

0: są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.

0: uwielbiamy serwować wam takie świeżynki jak ta. To Martin Garrix i Ed Sheeran. Repeat it w RMF Max. No ciężko będzie to powtórzyć. Wyczyn Roberta Lewandowskiego. Odchodzi z Barcelony. Kto chciał kiedyś wybrać się na jego mecz, to już się nie uda.
1: Ale my dzisiaj rozwijamy w naszej zabawie poniedziałek na skróty. Skrót właśnie RL9. Kreatywnie rozwincie to, nagrywając głosówkę na Messengerze RMF Max do zgarnięcia gadżety. Już za chwilkę.
2: Sponsorem programu i wszystko gra jest Erste Bank Polska. Sponsorem i wszystko gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
3: Reklama.
4: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: U nas oszczędności leją się strumieniami. Świat wody, odwierty studni głębinowych i abisynek, pompy, hydrofory, systemy nawadniające i odwadniające, instalacje wodne i sanitarne, filtry do wody, konkurencyjne ceny, sprzedaż, montaż, serwis, profesjonalne doradztwo. Świat wody, Włocławek, Wiejska 5.
6: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
7: Wątarski autoryzowany dealer Skoda Auto. Włocławek Toruńska 169. Telefon 54 230 60 90.
8: Skoda.
9: Cena dobrze ułożona? Jak zawsze w Tomawer. Jesteśmy autoryzowanym partnerem marki Budmat. U nas dostaniesz wszystko w jednym miejscu. Ogrodzenia stalowe, szeroki wybór kostki brukowej i pergole. Raz w miesiącu bezpłatne konsultacje z projektantem. Czekamy w Szpitalu Górnym oraz we Włocławku na Płockiej 154. Wypatruj nas przy rondzie Kołotamy na starcie trasy na Płock. Tomawer. Brookbed Design. Twój podjazd. Nasza pasja.
10: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii miała być jedna doniczka.
11: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
14: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
15: Mama była smutna i zmęczona.
13: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
0: I po reklamie.
2: To jest RMF Max.
3: Sity na maksa.
2: Włocławek 89,2 FM.

0: Thomas Gray i jego Rumors w RMF Max. No, od plotek huczy. Mowa o Arabii Saudyjskiej. Gdzie wyląduje Robert Lewandowski? Jak na razie nie wiemy. Wiemy, że odchodzi z Barcelony i dlatego dzisiaj w zabawie poniedziałek na skróty to wasze zadanie, by zabawnie rozwinąć skrót RL9 w głosówce na Messengerze.
1: No to Asiunia na początek.
2: Rozmach level 9.
0: Rozmach level 9. Ładne.
1: Ale jak zaakcentowane.
0: A to propozycja Sebastiana.
3: RL9 to jest nick z jakiegoś portalu randkowego, czyli Ruda Lisica 9. Pozdrawiam.
1: Może się zdarzyć, że teraz on będzie bardzo popularny.
0: Do Seby i do Asi lecą zestawy maksymalnych gadżetów, aby swoje rozwinięcia skrótu RL9 podrzucajcie w głosówkach na Messengerze.

0: Kręca się na długo ta melodia w głowę. Dawid Podsiadło i jego sezon w RMF Max. Za to pogoda poniedziałkowa przypomina trochę taką sytuację, jakby kwiecień zapomniał się skończyć.
1: Natomiast dobrze, że pada, raz jeszcze podkreślimy, ziemia tego potrzebuje. Przez najbliższe nawet 2-3 dni jeszcze mniej więcej ma nam towarzyszyć taka aura.
0: Póki co listopad premium, a jak będzie w okolicy, zaraz sprawdzamy. Prognoza pogody za moment. RMF
2: Max. Reklama. Marian, a więcej się nie da?
3: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek żele pod prysznic Dove. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie żele pod prysznic Dove. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: OMG. Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla Ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99.
7: Absolwencie ósmej klasy, wybierz zespół szkół akademickich. Możesz się uczyć w technikum wojskowym w zawodach technik logistyk i teleinformatyk. W liceum oprócz oddziałów przygotowania wojskowego nowość. Klasy mundurowe MSWiA o profilu Policja i Straż Graniczna. Rozwijaj swoje pasje w szkołach mistrzostwa sportowego. Nauka we wszystkich naszych szkołach jest bezpłatna. Zespół szkół akademickich przy Okrzei 94A we Włocławku. ZSA wloclawek.pl.
8: Kochana, ale masz wypieki.
9: Przed tobą nic się nie ukryje. Właśnie wracam z randki.
8: Chodziło mi o te wypieki.
9: To z Piekusia. Znowu mają super promocje. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz dwa rolsy cynamonowe za 9 zł i tort truskawkowy 700 gramów za 39 zł. Zapraszamy.
10: Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy Twe auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
11: Tak się składa, że najlepiej się układa łazienki, tarasy, elewacje, podłogi i schody z taniapłytka.pl. Tu znajdziesz setki wzorów płytek dostępnych od ręki oraz wyprzedaże bezpośrednio z fabryk. Po płytki w najlepszych cenach zapraszamy na taniapłytka.pl i stacjonarnie. Włocławek, Toruńska 147.
12: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
13: Citroen.
14: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
15: Lidl, to się opłaca.
16: I po reklamie.
17: To jest RMF Max.
18: Hit na maksa.
17: Włocławek 89,2 FM.
13: Późne popołudnie, jak i wieczór we Włocławku zapowiadają się w kratkę. Do stolicy Kujaw z zachodu, jak i południa kraju płyną chmury, z których może jeszcze pokropić, ale potem nie są wykluczone niewielkie przejaśnienia. Termometry pokazują 15 stopni, wieczorem będzie to 12, w nocy natomiast 8 nad zerem. Meteopaci w ten poniedziałek nie mają lekko. Biomet nie jest sprzyjający, pamiętajcie o większej dawce kofeiny. Wtorkowa aura będzie cieplejsza i bardziej słoneczna.
16: RMF Max.
18: RMF Max Włocławek.

0: dobrze kula się z nimi ten poniedziałek. Yearbooks, Graceland w RMF Max. Jeśli hity, to tylko u nas. No i to jest też hit. Informacja o tym, że mamy szansę na Złotą Palmę w Cannes. Krótkometrażowy film Spiritus Sanctus o prohibicji, papieżu, pielgrzymce ma szansę na to, żeby no, zostać zauważonym i nagrodzonym palmą.
1: Pięknie, no. To nie jedyna palma, na jaką liczą Polacy.
0: Tak?
1: W Poznaniu liczą, że zatrzymają Luisa Palmę i uda się go wykupić ze Szkocji. No. Więc za obie palmy trzymamy kciuki.
2: To jest nowość RMF Max.
0: Sport, kultura, wszystko u nas, słuchajcie, a za chwilkę najświeższe wiadomości z okolicy.
1: Najpierw modelki z nowością.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
2: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę. Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
3: Zacznij lato w towarzystwie najlepszych brzmień. Już 13 czerwca zapraszamy na Young Brześć Festival. Na naszej scenie najgłośniejszy młodzieżowy kolektyw, który podbija internet, media społecznościowe i największe festiwale w kraju. Dress Code. Usłyszysz wiralowe hity live i przeżyjesz niesamowite show. Young Brześć Festival. 13 czerwca. Boisko przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu. Zaprasza burmistrz Brześcia Kujawskiego Tomasz Chymkowski.
4: Gdzie dobrze zjesz, wypoczniesz i urządzisz udaną imprezę okolicznościową? Od 20 lat w jednym miejscu. W pensjonacie Michelit. Zapraszamy na wypoczynek, na wyjątkowe okazje i na obiad dnia od poniedziałku do piątku za jedyne 25 zł. Pensjonat Michelin. Więcej na pensjonatmichelin.com.pl.
5: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Kochana, nie uwierzysz, już jest! Światowy numer jeden w walce z celulitem? Tylko w Pro Beauty Clinic Paulina Szajgicka rozprawisz się z celulitem w ciągu 4 zabiegów. Ujędrniają skórę, redukują tkankę tłuszczową. Efekt widziałam już po pierwszym zabiegu. Pro Beauty Clinic Paulina Szajgicka, ulica Łęcka 45.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: I po reklamie.
13: To jest RMF Max.
14: Hit na maksa.
13: Włocławek 89 i 2 FM.
15: Szesnasta w RMF Max. Włocławek, pora na flash. Patryk Dynarski, zapraszam. O kilka miesięcy wydłużył się czas oczekiwania na gastroskopię czy kolonoskopię po wprowadzeniu nowych zasad finansowania przez NFZ. Przypomnijmy, od 1 kwietnia NFZ płaci lecznicom tylko za 60% tych badań wykonanych ponad kontrakt. Gdzie kolejki wydłużyły się najbardziej?
16: W poradniach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Lekarze zapowiadają kolejne interwencje w tej sprawie. Jest też reakcja Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. UOKiK zwrócił się do NFZ z prośbą o wyjaśnienie ograniczeń w finansowaniu badań i odpowiedzi na pytania, czy to może ograniczać też konkurencję i czy może wpłynąć na dostęp do kluczowej diagnostyki dla pacjentów.
15: Tyle Michał Dobrołowicz.
13: To jest RMF Max Włocławek.
15: W popołudniowych godzinach szczytu sprawdzamy na bieżąco, co dzieje się na ulicach Włocławka. Spory ruch teraz na Okrzei, Wroniej, Falbance, Kaliskiej, a także Toruńskiej. Dłużej poczekacie na Tamie, Moście, ulicy Łęckiej, Alei Chopina, Wojska Polskiego i Brzeskiej. Kierowcy, wolniej jeździmy po Alei Kazimierza Wielkiego. Warunki drogowe są dobre, ale pamiętamy o ograniczeniu prędkości. Jesteśmy na bieżąco z tym, co dzieje się w regionie. Kujawsko-Pomorscy Policjanci. policjanci zyskali potężne wsparcie. Do komend w całym regionie trafił właśnie nowoczesny sprzęt, wart blisko 500 000 zł. Więcej informacji na ten temat przygotował reporter RMF Max.
14: Wśród zakupów są dwie łodzie motorowe o łącznej wartości ponad 400 000 zł. Policja dostała także nowoczesnego drona za niespełna 100 000. Maszyna ma kamerę termowizyjną, 30-krotny zoom, a także dalmierz laserowy. Sprzęt trafił do policjantów z Rypina, Grudziądza, a także do sztabu Komendy Wojewódzkiej w Bydgoszczy. Zakupy sfinansowano z programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.
15: Tyle Bartek Seklecki. Zmieniamy temat. Wielkimi krokami zbliża się druga edycja wrocławskiego konkursu piosenki dziecięcej. W bajkowej krainie to konkurs adresowany do dzieci z klas od 0 do 3. Chodzi o dzieciaki z Wrocławka, a także powiatów aleksandrowskiego, lipnowskiego, radziejowskiego oraz wrocławskiego. Zadanie uczestników polega na wykonaniu dowolnie wybranej piosenki z bajki lub filmu dla dzieci. Druga edycja konkursu zostanie zorganizowana 21 maja w Zespole Szkół Muzycznych. Czas na kreatywne popołudnie we wrocławskiej Książnicy. O tym już na koniec tego flesza. Już jutro Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza na odlotowe warsztaty papierowe. Twórcze spotkanie rozpocznie się o godzinie 16 w filii głównej przy ulicy Warszawskiej.
17: Będziemy wykonywać kartki z okazji Dnia Mamy. Warsztaty nazywają się Iris Folding, to jest sztuka.
15: Mówiła Natalia Bonawenturska z Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławku. To był Flash w pigułce w RMF Max Wrocławek. Kolejny za niecałą godzinę, a już za chwilę zerkniemy na radary pogodowe i sprawdzimy dla Was aurę na najbliższe godziny. Zostańcie z nami.
18: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
15: Późnym popołudniem we Wrocławku nadal może przelotnie pokropić, ale nie są też wykluczone niewielkie przejaśnienia. Jest jeszcze szansa na odrobinę błękitu. Na termometrach mamy 15, wieczorem będzie to 11, a w nocy 8. We wtorek będzie cieplej, spodziewamy się 17, kilku rozpogodzeń, ale nadal może popadać. Biometr niestety się nie zmieni, ci wrażliwi na pogodę nadal nie będą w formie. Środa już prawie letnia, 22 kreski w cieniu.
18: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
19: Siemka, po czwartej. Hity na
20: mój. To dzisiaj w kalendarzu jest Dzień Muzeów, ale noc muzeów już za nami w ten weekend. Nie uwierzycie, do jakiej atrakcji była najdłuższa kolejka.
19: Już zaraz Wam wszystko opowiemy. Anka, Fioła, siemano, Eben, na dzień dobry.

0: są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.

0: dwa dni odbledki w RMF Max. No i powiem wam, dwa dni temu wydarzyło się coś, o czym nie myślałem, że dziś będę mówił wam na antenie. Noc Muzeum w Warszawie była o tyle wyjątkowa, że największą kolejkę można było znaleźć do prosektorium. Ludzie, by zobaczyć pracę prosektorium, stali po kilka godzin.
1: To powiedzieli, że już tyle wystali, że już nie odpuszczą, na pewno. A były na przykład funeralne klocki Lego, wykład o pracy balsamistów, ostatni obraz, czyli przywracanie ludziom twarzy po śmierci.
0: No i padały odpowiedzi na pytania, które często mówimy po cichu, czyli czy wypada negocjować cenę trumny.
1: Matko jedyna, no. No słuchajcie, są dwa wyrazy, które mogą chyba tylko skomentować to wydarzenie. Pierwsze to jest ja, a drugie to już coś sami dopowiedzcie.

0: aż chciałoby się wcisnąć replay Tame Impala i Jenny w RMF Max. Czytam właśnie, że przeprowadzono sondę, którego z polityków Polacy chcieliby zaprosić na grilla.
1: No, ciekawe. No,
0: najwięcej głosów, bo 40%, żadnego.
1: Brawo!
0: Nie
1: brawo.
0: Te kiełbasę z grilla chcemy.
1: Nie, wyborcza smakuje zdecydowanie gorzej niż śląska.
2: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
3: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499 z kodem taniej aż o 1000 zł.
5: Budujemy, kryjemy, grodzimy i grzejemy. MDach obsługuje kompleksowo. Tu znajdziesz blachy.

0: Siewnia M-Dach. Zalesie 40 Chodecz. Telefon 663 672 940. mdach.pl.
1: Brałeś udział w wypadku lub kolizji? Zastanawiasz się, kto przywróci twoje auto do stanu idealnego? Potrzebujesz pomocy przy załatwianiu formalności? Wielomarkowe Centrum Napraw Powypadkowych Autostyl we Włocławku jest właśnie dla ciebie. Oględziny od ręki, rozliczenie bezgotówkowe, oryginalne części, samochody zastępcze. Gwarantujemy szybką realizację i najwyższą jakość usług. Zaufaj specjalistom Wielomarkowego Centrum Napraw Powypadkowych Autostyl we Włocławku. Zadzwoń 52 35 85 077.
2: Kamień z serca i wprost do naszego ogrodu. Znalazłam firmę z ogromnym wyborem kamieni do ogrodu. To firma Krzywiec w Cypriance. Oferują duży asortyment grysów, żwirów i otoczaków. Mają kamień wielkopłytowy na kaskady do budowy ścieżek i chodników, na murki oporowe, głazy ozdobne, kostkę granitową i brukową. Po prostu wszystko. Zapraszamy, firma Krzywiec w Cypriance. Telefon 54 251 64 91 krzywiec.pl.
3: Postaw na pelet, który daje pewną jakość. Postaw na pelet sosnowy Lapłód Premium. Moc, jakość i czyste spalanie każdego dnia. Jesteś nowym klientem? Zadzwoń 512 918 081. A przy pierwszym zamówieniu otrzymasz dostawę gratis. Lapłód Premium. Pelet, który daje przewagę.
4: Ruszaj w cyfrowy wszechświat z nową mocą Satfilm. Poznaj nowe, gigantyczne prędkości internetu światłowodowego i kablowego w cenie po rabatach. Teraz 1 giga już za 49 zł, 1,5 giga za 62 zł, 2 giga za 106 zł. Stały adres IP gratis. Zapraszamy do Satfilm przy Hutniczej 20 we Włocławku. Telefon 54 236 74 12. 54 236 74 12.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
6: I po reklamie.
7: Mocno, świeżo.
8: Leć na maksa razem z tym
7: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

0: Wszystko co dobre kiedyś się kończy. Wiktoria Kida, Oskar Sims i Księga Żywiołów. Kończy się również przygoda Roberta Lewandowskiego w Barcelonie. Dlatego dzisiaj w zabawie poniedziałek na skróty waszym zadaniem było rozwinąć skrót RL9 w głosówce.
1: Bardzo podoba mi się głosówka teoretycznie od Joasi, chociaż sami posłuchajcie.
2: No i jak żeby inaczej, no Robert Lewandowski, rzeźnik ligi.
0: Rzeźnik ligi, RL9. No nawet by się zgadzało, patrząc na jego statystyki.
1: Aśka, pilnuj hasła do Messengera następnym razem.
0: A taką głosówkę podesłała Zuza.
3: Cześć, RMF Max. Zdecydowanie do skrótu RL pasuje reprezentant La Bubu. Pozdrawiam.
1: Mam nadzieję, że jakimś cudem to rozwinięcie dotrze do Roberta Lewandowskiego.
0: Zuza i Jasia dostają gadżety. RMF Max. A my dziękujemy wam za wspólny poniedziałek. Daliśmy radę, co? Anka i Fiałas.
1: Do usłyszenia jutro znowu po 13:00. Zostawiamy was z kanałem nadawczym.

0: Funduszowy Maj.
1: A dzisiaj w ramach cyklu Funduszowy Maj będzie na bogato, bo zabieramy was do Złotoryi. Tu nad Kaczawą powstaje prawdziwa wioska płukaczy złota. Z nami Zbigniew Gruszczyński i Norbert Makowski. Panowie, to miejsce wygląda fantastycznie.
2: To wyjątkowy obiekt w skali całego świata praktycznie. Takich obiektów jak areny do płukania złota jest dosłownie kilka na całym świecie.
1: No dobrze, to jak to działa? Jak się płucze złoto?
3: Zabawa polega na tym, że każdy uczestnik płukania otrzymuje na starcie wiaderko z około 20 kg żwiru, do którego sędziowie wprowadzają tylko im znaną ilość grudek złota. Regulaminowo jest to od 7 do 15. Zadaniem zawodnika jest w jak najszybszym czasie przepłukać w tej płucznie na swoim stanowisku całe to wiaderko, znaleźć wszystkie te grudki złota, które sędziowie wprowadzili. Liczy się czas i ilość znalezionych grudek złota.
1: No to na brak chętnych na pewno nie będziecie narzekać.
2: Jestem przekonany, dlatego że to jest jedyny obiekt na terenie Polski, na którym płucze się złoto naturalne. Przypomnijmy, że Złotoryja powstała na bazie złota, czyli to jest czyste 24-karatowe złoto.
1: Fundusze europejskie pomogły spełnić wasze marzenia?
3: Tak, jest to miejsce, o którym marzyliśmy, no nie skłamię, jeśli powiem, 30 lat. 23 maja uroczyste otwarcie związane właśnie z Urzędem Marszałkowskim, z dofinansowaniem tego projektu. Zapraszamy mieszkańców Dolnego Śląska, Złotoryi, okolic, krainy wygasłych wulkanów, a także całej Polski i zagranicy też.
1: No i właśnie dzięki funduszom europejskim powstało to bardzo fajne miejsce. W takim razie zapraszamy, wpadajcie tu do Złotoryi, no i zajrzyjcie koniecznie na rmfmax.pl, bo tam trwa konkurs, w którym można wygrać głośnik bezprzewodowy.
0: Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
4: Audycja zawierała lokowanie produktu.
0: W audycji lokowano Funduszowy Maj, którego organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
5: Reklama.
6: To co, Angela? Idziemy na rower?
5: Ale mój stary już nie daje rady.
6: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
5: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
6: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 lat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
7: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: OMG! Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla Ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99.
9: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
10: Jak tak, to Allegro.
11: Kaufland jest fresh, fresh.
12: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
13: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
14: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
15: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
14: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
15: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
14: O, pyszna zapiekanka.
15: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
14: To rozumiem.
15: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
16: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Wzorcownia we Włocławku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
17: Ósmoklasisto, dołącz do zespołu szkół w Kowalu. W liceum, rozszerzenia do wyboru, nowoczesne laboratoria biologiczne, chemiczne i językowe. Technikum i szkoła branżowa to pewna przyszłość w zawodach. Cyberbezpieczeństwo, elektryk, logistyk, reklama i inne. Dla chętnych oddziały mundurowe i kurs operator drona. Zagraniczne wyjazdy Erasmus i praktyki FERS. Bezpłatny transport powiatowy i nowy budynek szkoły. Zapraszamy. Kowal, ulica Piwna 20. zskowal.pl.
18: I po reklamie.

0: późnym popołudniem we Wrocławku nadal może przelotnie pokropić, ale nie są też wykluczone niewielkie przejaśnienia. Jest jeszcze szansa na odrobinę błękitu. Na termometrach mamy 15, wieczorem będzie to 11, a w nocy 8. We wtorek będzie cieplej, spodziewamy się 17, kilku rozpogodzeń, ale nadal może popadać. Biometr niestety się nie zmieni, ci wrażliwi na pogodę nadal nie będą w formie. Środa już prawie letnia, 22 kreski w cieniu.
1: RMF Max. RMF Max Włocławek.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Jeżeli słyszysz tę nowość, jeżeli słyszysz ten hit, lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Teraz w nowej lokalizacji. Sklep meblowy Heban zaprasza na ulicę Zielną 37. Czekają na Ciebie dostępne od ręki meble do salonu, młodzieżowe, tapicerowane oraz kuchnie pod wymiar. Sprzedaż ratalna i usługi bezpłatnego montażu. Heban, Włocławek, Zielna 37.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chipsy Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: I po reklamie.

0: Włocławek 89,2 FM.
1: 17 w RMF Max Włocławek, pora na flash. Patryk Dynarski, zapraszam. Nowy Bond, poszukiwany. Właśnie zaczął się casting do roli, z którą pożegnał się Daniel Craig. Kto wybierze nowego agenta 007?
2: To będzie reżyserka obsady Nina Gold, która wcześniej pracowała m.in. przy The Crown czy grze o tron. Gold jest gościem festiwalu i w wywiadzie dla Deadline przekonywała, że ktokolwiek dostanie rolę, będzie to aktor, cytat, pełen seksapilu. Ujawniła też, że szuka kogoś, kto zagra Jamesa Bonda w co najmniej 3 kolejnych filmach.
1: Które nazwiska pojawiają się na giełdzie?
2: Callum Turner, Jacob Elordi, Harris Dickinson, a także Theo James, wciąż Idris Elba czy Aaron Taylor Johnson.
1: O czym informowała Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
0: To jest RMF Max Włocławek.
1: Sprawdzamy dla Was, co słychać w mieście. 100 tysięcy złotych na rozwój własnego biznesu. Wystartowała druga edycja programu grantowego Startujemy we Włocławku. Inicjatywa skierowana jest do przyszłych przedsiębiorców oraz młodych startupów, których staż na rynku nie przekracza 12 miesięcy. Wnioski o dofinansowanie można już składać.
3: Ponadto, jako Włocławskie Centrum Biznesu, nie przekazujemy tylko i wyłącznie grantu finansowego, ale też dajemy możliwość na rozwój pomysłu z punktu widzenia chociażby wiedzy w zakresie księgowości, marketingu, stworzenia strategii dla tego pomysłu. Dlatego przeznaczamy też kwotę 20 tysięcy złotych na to, żeby przedsiębiorca mógł skorzystać z usług doradczo-mentoringowych.
1: Mówił dyrektor Włocławskiego Centrum Biznesu Jakub Girczyc. We Włocławku wystartowała kolejna edycja popularnej akcji Bezcenne Czytanie. Za organizację tego wyjątkowego przedsięwzięcia odpowiada Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli. Krótko o tym powie Wam reporter RMF Max.
4: Centrum zachęca do udziału w konkursie pod hasłem Słowa, które zmieniają. Siła czytania. Zadanie jest proste. Trzeba przygotować krótką wypowiedź pisemną o tym, jak książki wpływają na nasze życie. Organizatorzy podkreślają, że liczą się przede wszystkim szczerość, autentyczność i pasja do czytania. Do udziału w konkursie zaproszeni są wszyscy miłośnicy książek. Prace można przesyłać do 8 czerwca.
1: To był Bartek Seklecki. Tegorocznej odsłonie akcji Bezcenne Czytanie towarzyszą wystawy Znalezione między kartkami oraz książki pełne niespodzianek. Po południu jeszcze szybko zabieramy Was do włocławskich zbiorów sztuki. W gmachu przy ulicy Zamczej można zwiedzać wystawę Kujawska Galeria Sztuki Polskiej XIX i początku XX wieku. Na ekspozycji prezentowane są prace Jacka Malczewskiego, Zofii Stryjeńskiej oraz Juliusza i Jerzego Kossaków.
5: Prowadzi narrację, pokazuje, jak rozwijała się sztuka polska, malarstwo przede wszystkim, ale też i rzeźba, od romantyzmu aż po modernizm.
1: Mówił Adam Zapora z Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.
0: Nie zalewaj. Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
1: W to poniedziałkowe popołudnie warto jeszcze wyjść na dłuższy spacer. Zachmurzenie jest spore, ale co jakiś czas ma zaglądać do nas odrobina słońca. Teraz mamy jeszcze 15, wieczorem będzie to 11, a w nocy 8 nad zerem. Jutro więcej błękitu, ale nadal nie są wykluczone przelotne opady. Będzie cieplej, 17 stopni w cieniu. Warunki biometeo niestety się nie poprawią. Nadal będziemy bardziej odczuwać zmęczenie czy senność. Środa już prawie letnia.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
0: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa. Od świtu do świtu.
2: I o tej porze też. Dzień dobry, po 17:00 to jest kanał nadawczy w RMF Max i z moich obliczeń wynika, że to jest ostatni moment na kawusie.
7: Ale żeś obliczyła ty.
2: Aha. Starałam się, bo jak chce się iść do spanka o ludzkiej porze i jutro nie być zmęczonym, to teraz jak wypijecie kawusie, to jeszcze dociągniecie.
7: Instytut Badań z Głowy Boryckiej, tak. Poleca się serdecznie. Bardzo. Z informacjami o kawuni. Michał Siwek.
2: Justyna Borycka.

0: Katy Perry w RMF Max.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Borycka.
2: Już prawie 10 po piątej, a my jak zwykle mamy po weekendzie do was ważne pytanie. Chcemy wiedzieć, co u was słychać, ale dzisiaj to przede wszystkim chcemy wiedzieć, co dostaliście na komunię.
0: Jedna rzecz, którą od razu pomyśleliście, nie myślcie nad następną, ten jeden prezent, to jest ten najważniejszy, który prosimy teraz napisać na Messenger RMF Max. I najgorsze jest to, smutna historia z mojego życia, bo kiedy ja myślę o tym jednym prezencie, który dostałem, to przypomina mi się taki tomik książek.

0: są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.

0: Jazzy i Spritz to Can't Deny It w RMF Max. Szybciutko i głośno jedziemy z wami tak, jak chcecie z pracy, ale są miejsca, w których pewne zasady podróży obowiązują. I to są na przykład strefy ciszy w PKP.
1: I one już od 10 lat, drodzy państwo, istnieją.
0: Tak.
1: 100 lat.
0: 2000 osób dziennie podróżuje w ten sposób, słuchajcie. W strefie ciszy.
1: W strefie ciszy, którą przypomnijmy, jakby jest dokładnie taka sama jak każda inna strefa, tylko jest tam dokładnie tak samo głośno, tylko czasami też z tego powodu jest awantura. Jakby... Max. Max. To jest ta różnica właśnie. Mhm. Ogłoszenie RMF Max.
2: Graba wie, co mówi na temat hitów.
3: Mamy to, David Guetta zrobił remix i jest już w zestawieniu listy Hot Bands. To Milky w nowej wersji Just The Way You Are. Polecam wam w poniedziałek.
2: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
3: Przemek Grabowski, do usłyszenia.
4: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory.

0: 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
1: Kiedy zdarzy się wypadek, wnet zaradzi złemu Radek. Mechanika, blacharstwo, lakiernictwo, naprawy powypadkowe z bezgotówkowym rozliczeniem szkody z ubezpieczycielem. Profesjonalne wykonanie i obsługa. Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Telefon 780 175 870.
2: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
3: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: I po reklamie.

0: Jak tak zamknę oczy i się naprawdę bardzo, bardzo skupię, to nawet wyobrażam sobie, że już pogoda na grilla wróciła. To się niebawem, słuchajcie, stanie. I wtedy Kygo i Save My Love będzie brzmiało jeszcze lepiej w RMF Max. Tymczasem, słuchajcie, w grillowym temacie ważna sprawa. Polacy jakby musieli jakiegoś polityka zaprosić na grilla, to najchętniej by nie zapraszali.
1: Tak, to bardzo mi się podobają te badania. Kogo by pan zaprosił na grilla z polityków? Nikogo!
0: Ale jakby już tak naprawdę musieli, to wychodzi, że zaprosilibyśmy Nawrockiego.
1: No tak, no to ma sens. On ma bardzo dużo obowiązków, jest największa szansa, że nie będzie mógł przyjść.

0: Jonathan Liwka i PZ w RMF Max.
1: Ja chciałbym powiedzieć jedno, nie bądźcie jak ludzie na Nowogrodzkiej.
0: A co oni tam robią?
1: Właśnie nie wiem do końca.
0: Okej.
1: Ale tak z kontekstu wnioskuję, że oni nie są fajni, jakby nic fajnego.
0: No słuchajcie, też fajnie by było, jakby wreszcie dało się gdzieś normalnie pochodzić bez parasola, ale na to się nie zanosi póki co, nieważne czy po Nowogrodzkiej czy nie. Sprawdzimy, co będzie w pogodzie, ale może być jeszcze burzowo, a nawet z gradem jakieś tam burze mogą przejść. Także
1: Bądźcie z nami, szczegóły lada moment w RMF Max, później piosenka o was.
2: Brałeś udział w wypadku lub kolizji? Zastanawiasz się, kto przywróci twoje auto do stanu idealnego? Potrzebujesz pomocy przy załatwianiu formalności? Wielomarkowe Centrum Napraw Powypadkowych Autostyl we Włocławku jest właśnie dla ciebie. Oględziny od ręki, rozliczenie bezgotówkowe, oryginalne części, samochody zastępcze. Gwarantujemy szybką realizację i najwyższą jakość usług. Zaufaj specjalistom Wielomarkowego Centrum Napraw Powypadkowych Autostyl we Włocławku. Zadzwoń 52 35 85 077.
3: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Marian, a więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
7: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze sociale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
8: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
9: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę twoje i twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
10: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
11: I po reklamie.

0: 89 i 2 FM.
1: To poniedziałkowe popołudnie warto jeszcze wyjść na dłuższy spacer. Zachmurzenie jest spore, ale co jakiś czas ma zaglądać do nas odrobina słońca. Teraz mamy jeszcze 15, wieczorem będzie to 11, a w nocy 8 nad zerem. Jutro więcej błękitu, ale nadal nie są wykluczone przelotne opady. Będzie cieplej, 17 stopni w cieniu. Warunki biometeo niestety się nie poprawią. Nadal będziemy bardziej odczuwać zmęczenie czy senność. Środa już prawie letnia.
2: Súbeme la radio.

0: Piosenka o prezentach na komunie. Wysłaliście nam to wszystko messengerem RMF Max.
1: Tak jest.
0: Grubo.
1: Wysłaliście nam, co dostaliście na komunie, a my właśnie zrobiliśmy z tego piosenkę. Odpalamy.
2: Kanał nadawczy RMF Max. Siwek i Borycka.
0: Ja tylko chciałbym jeszcze dodać, że niektórym po prostu chciałbym powiedzieć o.

0: RMF Max.
1: Hity na maksa.
2: Nie no, jak Ziemek dostał rower BMX-a, to był...
3: To był gość.
2: Absolutnym BOS-em na dzielni.
3: Tak jest, no ale widzisz, na tym tle już twoje książki nie wyglądają tak.
2: Nie, tragicznie. Dziękuję, tato.

0: Bit szaleje po głośniku, wy szalejecie, no może nie szalejecie na drodze, ale po prostu zmierzacie ku domowi, ku odpoczynkowi. I tak ma być. I tak, o to chodzi w życiu.
1: Tak jak pan Michał powiedział. Tak właśnie robimy teraz. Za chwilę będzie 18 i ważne wiadomości we Flashu. RMF Max.
2: Reklama. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
6: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
7: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
8: Znałem to już.
7: Dzięki RMF Max.
9: To tego się słucha.
7: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
9: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20. Tylko w RMF Max.
10: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
11: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
2: I po reklamie.

0: 89,2 FM.
1: W RMF Max czas na flash. Patryk Dynarski, zapraszam. Jesteśmy na bieżąco z tym, co dzieje się w naszej okolicy. Ratownicy medyczni z województwa kujawsko-pomorskiego nadal pracują bez kamizelek ochronnych. Termin obowiązkowego wyposażenia ambulansów w kamizelki szpikulco oraz nożoodporne został przesunięty do końca tego roku. Taką decyzję podjął Narodowy Fundusz Zdrowia.
2: Te kamizelki nożoodporne, szpikulcoodporne miały wejść do systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego 1 kwietnia. Termin został przesunięty, dlatego że Ministerstwo Zdrowia zobligowało się jakby uczestniczyć i partycypować w kosztach zakupu tych kamizelek. I te kamizelki, z tego co wiemy, pismem z Ministerstwa Zdrowia zostaną zakupione i przesłane do dysponentów. No to wymaga jednak czasu zakupu i przesłania tych kamizelek do poszczególnych dysponentów ratownictwa medycznego, dlatego ten termin został siłą rzeczy przesunięty.
1: Mówił Krzysztof Wiśniewski z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy. Zmieniamy temat. Urząd Wojewódzki przeznaczył 1 000 000 zł na wsparcie dla woprowców z naszego regionu. Kasa zostanie wydana na takie zadania jak szkolenia, zapewnienie całodobowego numeru alarmowego oraz utrzymanie gotowości ratowników.
3: W ramach tych podstawowych umów dotacyjnych, czyli wprost z budżetu państwa, jest możliwe finansowanie następujących zadań, czyli utrzymywanie gotowości ratowniczej, prowadzenie działań, organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników, utrzymywanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego czy prowadzenie dokumentacji.
1: Mówił wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybel. Pieniądze zasilą konta woprowców z Lipna, Kruszwicy czy Włocławka. Gorąco we włocławskiej koszykówce. Prezes Anwilu Łukasz Pszczółkowski podsumował rozczarowujący dla kibiców sezon 2025-2026. W związku z brakiem satysfakcjonujących wyników, szef klubu oficjalnie oddał się do dyspozycji prezydenta miasta oraz rady nadzorczej spółki.
4: Jest to nie do przyjęcia dla mnie jako prezesa zarządu, żeby przy tak stworzonych warunkach do osiągania dobrych wyników sportowych zakończyć sezon poza fazą play-off, po drodze nie awansować do Pucharu Polski, nie awansować do drugiej rundy europejskich pucharów.
1: Mówił prezes klubu koszykówki Włocławek Łukasz Pszczółkowski. Na koniec flesza zabieramy Was do Włocławskiego Centrum Kultury. 29 oraz 30 maja w Browarze B zostaną zorganizowane eliminacje do Poland Rock Festiwalu. Posłuchajcie o szczegółach.
5: Spośród około 900 zgłoszeń jury festiwalowe pod przewodnictwem Jurka Owsiaka zakwalifikowało do eliminacji tych finałowych 18 wykonawców, którzy 29 i 30 maja zaprezentują się na żywo przed włocławską publicznością właśnie w Browarze. Wśród zgłoszonych zespołów nie zabraknie uczestników znanych z telewizyjnych programów, takich jak Must Be The Music czy eliminacji do Eurowizji.
1: Mówiła dyrektor Centrum Kultury Browar B we Włocławku Lidia Piechocka-Witczak.
0: Nie spinaj się! Sprawdź pogodę w RMF Max.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
1: Wyższa temperatura, jeszcze od rana sporo deszczowych chmur, potem zdecydowanie więcej błękitu. Taka aura według pogodowych radarów czeka nas we wtorek. Termometry tym razem pokażą max 18 w cieniu. Ciśnienie niestety będzie niskie i warunki biometeo nadal nie będą sprzyjać meteopatom. Środa już bardziej pogodna i jeszcze cieplejsza, wtedy słupki i rtęci najpewniej podskoczą maksymalnie do około 20. W czwartek wróci już pełny błękit i zrobi się niemal letnio.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
0: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
7: Matura z historii rozszerzona dzisiaj była, dlatego tutaj dla ciebie, Justynko, pytanie od razu z historii antycznej.
8: O!
7: Jak twój weekend?
8: Faktycznie, to brzmi jakby to była starożytność już dzisiaj, no. No weekend wspaniały, jak zwykle. Ale dziś już poniedziałek i mamy nadzieję, że równie wspaniale wam brzmi, przynajmniej w RMF Max. Teraz Somber i Back to Friends, to w kanale nadawczym się dzieje, 5 minut po 6, a my tutaj co?
7: I z każdą piosenką zbliżamy się do kolejnego weekendu, także nie możecie martwić.
8: Są małe kroczki, ta metoda Sibek i Borycka, baby
7: jesteśmy
8: steps.
7: Z wami.

0: International Love to jest Pitbull w RMF Max. No i tak jakby całe oczy, wszystkie oczy Polski na Barcelonę wczoraj były zwrócone.
1: I były to oczy załzawione.
0: Załzawione, wypełnione emocjami, bo to był ostatni mecz Roberta Lewandowskiego na Camp Nou w barwach Barcelony.
1: Emocje tam były duże na stadionie.
0: Tak.
2: Partit a la Spotify Camp Nou del nostre jugador Robert Lewandowski vestint la samarreta del Barça.
1: Kibice stali, klaskali. Pożegnanie trwało dobrych chyba kilkanaście czy nawet 20 minut i tak. Emocje były przepotężne. Ja to oglądałem przed telewizorem i też płakałem.
0: I ja też przyznam, że chociaż nie jestem taką wielką fanką, nie oglądam każdego meczu Barsy, to ja też troszkę się wzruszyłam. I nawet Robert Lewandowski troszkę się wzruszył i było to po nim widać, a umówmy się, on zazwyczaj jednak zachowuje kamienną twarz, więc tym razem zobaczyć go takiego wzruszonego, to też było coś niesamowitego. No i w związku z tym my też prosimy was o to, żeby nie ukrywać dziś swoich emocji. Jak myślisz, Robert Lewandowski, to co myślisz?
1: Zostaw głosówkę na Messengerze RMF Max i zrobimy sobie tutaj dzisiaj taki memuar.
0: Jesteśmy tym ramieniem, na którym możecie się wypłakać, jeśli macie ochotę, ale można też okrzyki radości zostawiać, słuchajcie, w tych głosówkach. Jak myślisz, Robert Lewandowski, to co myślisz? Daj znać na Messengerze RMF Max.

0: Jaki to piękny czas. Wiktor Waligura w RMF Max gra 21 minut po 6. Piękny, ale też troszkę smutny, troszkę nostalgiczny. Oczywiście mowa o Robercie Lewandowskim, który wczoraj zagrał swój ostatni mecz na Camp Nou w Barcelonie. A my dziś wzruszeni tak jak on.
1: Chcielibyśmy go jakoś tak też pożegnać na tym Camp Nou również. I poprosiliśmy was o to, żebyście nagrali nam. Jak myślicie Robert Lewandowski, to co wam do głowy przychodzi?
2: Robert, i teraz jak będziemy jeździć do Barcelony na mecze? Ja wiem, że jest jeszcze Wojtek, ale tak to zawsze na Robercika było.
1: Co jeszcze przyszło, jeśli chodzi o pożegnania?
3: W głowie mam obrazek meczu Bayern Wolfsburg. 5 bramek w 9 minut.
0: Mój mąż do tej pory ogląda te 5 bramek w 9 minut czasami do snu.
1: Nie, przed chwilą mi to jest scena powiedziała, ja nie mogłem w to uwierzyć, ale przysięgnij się, że to się naprawdę dzieje.
0: Mówię, co robisz? A on odpalał sobie na YouTubie, jak Robercik strzelił 5 bramek w 9 minut w Bayernie.
1: Boże, to są prawdziwe emocje. Nagrywajcie, z czym kojarzy wam się Robert Lewandowski i będziemy go sobie dzisiaj tutaj żegnać.

0: Jakoś leci ten poniedziałek z Okaria w RMF Max. Dużo wzruszeń cały czas. O Robercie Lewandowskim jeszcze parę słów dzisiaj, bo ten zagrał wczoraj ostatni mecz na Camp Nou w barwach Barcelony. Sam się wzruszył, my też się wzruszyliśmy i wy też się wzruszacie. Na Messengerze RMF Max dajecie nam znać, że jak myślicie Robert Lewandowski, to co myślicie?
1: Widzę młodego chłopaka z Lecha Poznań, który miał swoje marzenia, swoje cele. Widzę też legendę polskiej piłki i widzę łzy, bo wiem, że drugiego takiego już po prostu nigdy nie będzie.
0: No nie będzie.
2: No nie będzie.
0: Coś jeszcze przyszło?
3: Vamos a la playa, a mi me gusta bailar el ritmo de la noche, San Sofiesta.
4: Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one.
0: Wow. To ciekawe skojarzenie z Robertem Lewandowskim.
2: Ale uzasadnione też tak, jakby jednocześnie. Tak. Jakie jeszcze pożegnanie Roberta Lewandowskiego?
5: Trochę jednak za dużo tego Lewandowskiego już dzisiaj.
0: No, nie, no moim zdaniem nie.
4: Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one.
2: No właśnie. Naszym zdaniem nie, ale jak chcecie, to możemy przestać. Lady Gaga i Doechii to nowość w RMF Max. Runaway.

0: Bibi Rexha i Faithless z numerem New Religion w RMF Max. Sprawy poważne, zaraz prognoza pogody, sprawy inne poważne, o których rozmawiamy z Justyną. Gdzie trafia pieczywo, kiedy popełni zbrodnię?
1: Do Bułkaresztu.
0: Do Bułkaresztu!
2: W sensie, że wiecie, bułka, areszt.
1: Dobrze, że wyjaśniłeś.
3: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
4: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Bo w Media Expert
6: taniej masz. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Panie majster, wiesz, że zmieniły się przepisy dotyczące odpadów budowlanych? Wiesz, że trzeba będzie segregować na budowie? To spory problem logistyczny i czasowy. Kto będzie segregował? Wiesz?
12: A wiesz, że jest Groneco? Rozprawimy się z odpadami z twojej budowy bezboleśnie i w dobrej cenie. Ty możesz pracować i się nie stresować. Zamów odbiór odpadów w Groneco. Mikorzyn 19. Telefon 508 508 731. Groneco.pl.
13: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
14: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
15: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
16: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
17: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
18: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
19: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
18: Serio? Też na wysokie kwoty?
19: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
20: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
21: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5 produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
22: I po reklamie.

0: 89 i 2 FM.
1: Wyższa temperatura, jeszcze od rana sporo deszczowych chmur, potem zdecydowanie więcej błękitu. Taka aura według pogodowych radarów czeka nas we wtorek. Termometry tym razem pokażą max 18 w cieniu. Ciśnienie niestety będzie niskie i warunki biometeo nadal nie będą sprzyjać meteopatom. Środa już bardziej pogodna i jeszcze cieplejsza, wtedy słupki i rtęci najpewniej podskoczą maksymalnie do około 20. W czwartek wróci już pełny błękit i zrobi się niemal letnio.

0: Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. To jest RMF Max, a ja mam dla was radę. Jak twój partner lub partnerka jest takim czyściochem, takim także obsesja czystości sprząta wszystko, zabierz go do Berlina albo ją.
1: Tak, bo w Berlinie, słuchajcie, rusza teraz taki program, że za spacerowanie po mieście i zbieranie śmieci można dostać nagrody.
0: Tak, można na przykład załapać zniżkę do restauracji albo darmowy bilet na komunikację, jak się pozbiera dużo takich śmieci.
1: No szkoda, że tylko po mieście, bo ja jakbym miała dostać w domu za posprzątanie, bilety na cokolwiek, to pewnie szybciej bym zebrała te ciuchy z suszarki do prania, no.

0: Czujecie ten pulsujący beat? To tak pulsuje nasze serduszko.
1: Widzę,
0: do najnowszych banger. Nie wytrzymałam tego do końca w powadze. Przepraszam, nie dałam rady. Flash informacyjny zaraz będzie o tym, co najważniejsze. Tak. Będzie też prognoza pogody, ale dużo bangerów rzeczywiście też już po 19 na was czeka. Tame Impala między innymi.
1: O, super, bo to naprawdę bardzo lubię i bardzo mocno mi serduszko do tego bije. Za chwilę 19. Max. A tutaj kanał nadawczy, zostańcie z nami.
2: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przyskład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2000.

0: Szukasz fachowców dostarczających surowiec i produkty najwyższej jakości? Tartak Choceń zaprasza po łaty, kontrłaty, deski szalunkowe, dachowe, ryflowane, elewacyjne i tarasowe oraz własnej produkcji pelet drzewny z trocin najlepszego sortu. Choceń Północna 7. Telefon 721-450-660.
1: Urządź w swoim ogrodzie lub na tarasie kolorową oazę relaksu.
2: Stwórz z nami piękną przestrzeń, w której natura gra pierwsze skrzypce.
1: W Szkółce Roślin Ozdobnych Abramczuk znajdziesz doskonałej jakości rośliny ozdobne, drzewa oraz krzewy. Otrzymasz również fachową pomoc w zaprojektowaniu wymarzonego ogrodu.
2: Szkółka Roślin Ozdobnych Abramczuk. Szpiegowo 19A.
1: Więcej na naszym fanpage'u.
3: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Wzorcownia we Włocławku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
4: Rynek obiecuje szybki internet, ale my dostarczamy coś więcej. W Satfilm idziemy po rekord z prędkością światła. Minuta na pobieranie? W dzisiejszych czasach to wieczność. Pożegnaj lagi, stopklatki i kłótnie o to, kto teraz używa Wi-Fi. Pobierasz ogromne gry i filmy 4K. Internet światłowodowy 2 giga. Technologia jutra dostępna u nas już dziś. Sprawdź zasięg na www.satfilm.pl i poczuj różnicę, której nie da Ci konkurencja.
5: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
6: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl. To się opłaca.
10: I po reklamie.

0: W RMF Max czas na flash. Patryk Dynarski, zapraszam. Gwiazdy lekkiej atletyki zjadą do Bydgoszczy. To na 8 memoriał Ireny Szewińskiej. Jest to szczególne wydarzenie, które ma uczcić pamięć o honorowej obywatelce miasta. Zawody już na stałe wpisały się w kalendarz ważnych sportowych meetingów na Kujawach i Pomorzu.
1: Może, żeby Państwa zachęcić, to powiem, że halowe Mistrzostwa Świata odbyły się w Toruniu niedawno i ci nasi medaliści z Mistrzostw Świata wszyscy wystartują na stadionie Zawiszy, to począwszy od Natalii Bukowieckiej przez Piję Skrzeszowską, Kubę Szymańskiego, wystartują też ci nasi najlepsi zawodnicy, Mateusz Kołdziecki.
0: Mówił Krzysztof Wolsztyński, prezes Kujawsko-Pomorskiego Związku Lekkiej Atletyki. Memoriał Ireny Szewińskiej odbędzie się 29 maja na bydgoskim stadionie Zawiszy, start o 17. Zmieniamy temat. Liceum Ziemi Kujawskiej to najlepsza szkoła ponadpodstawowa we Wrocławku. Tak wynika z ogólnopolskiego rankingu liceów portalu waszaedukacja.pl, a krótko o tym powie Wam nasz reporter. Bartku?
2: Ranking uwzględnia wyniki matury na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym, a także sukcesy uczniów w olimpiadach. W przypadku zestawienia przygotowanego przez portal Wasza Edukacja brano pod uwagę tak zwaną edukacyjną wartość dodaną. Jest to wskaźnik pokazujący, jak dana szkoła rozwija wiedzę i umiejętności uczniów od egzaminu ósmoklasisty aż do matury.
0: O czym informował Bartek Seklecki. Dodajmy, że w tym roku LZK zostało sklasyfikowane na 141 miejscu w Polsce. Biegacze, czas zacząć odliczanie. We Wrocławku trwają już przygotowania do 13. edycji półmaratonu. Wielkie Święto Biegania zaplanowano na niedzielę 4 października. Organizatorem wydarzenia jest niezmiennie lekkoatletyczny klub sportowy Wectra. Przypomnijmy, że od kilkunastu lat ta impreza przyciąga na starty zawodników z najróżniejszych zakątków Polski.
3: Mamy do 2030 roku wykupioną licencję trasy, więc to jest pewne, że ona nie będzie się zmieniać, że ona będzie przebiegać tym samym szlakiem przez najbliższe lata, więc myślę, że wszyscy biegacze mogą spać spokojnie, że półmaraton we Wrocławku nie tylko się nie zwinie i nie zamknie, ale będzie się jeszcze bardziej rozwijał i ściągał jeszcze większe rzesze zawodników.
0: Mówił dyrektor Wydziału Sportu we wrocławskim ratuszu Krzysztof Szaradowski. Wrocławek gotowy na fajansowe sny. O tym jeszcze krótko na koniec tego flesza. Już w niedzielę 7 czerwca bulwary imienia marszałka Piłsudskiego staną się sercem obchodów Święta Województwa. Na darmowym koncercie zagrają m.in. Tede, Kaja i Andrzej Piaseczny. Organizatorzy uspokajają. Jeśli pogoda dopisze, bawimy się nad Wisłą. Jeśli spadnie deszcz, impreza przenosi się pod dach hali mistrzów.

0: Słupki rtęci na lokalnych termometrach nieco spadły. Pokazują 13 stopni i przez kolejne godziny nad Wrocławkiem chmur będzie coraz mniej. Warto jeszcze wyjść na krótki wieczorny spacer. Nadal możemy narzekać na spadek energii. Biometr jest niesprzyjający. Jutro niestety nie ulegnie poprawie. Przypominamy, że we wtorek czeka nas około 18 kresek. Nad miastem o poranku będzie jeszcze ogrom obłoków. Może popadać, ale tylko przelotnie. Potem pojawi się sporo słońca.
1: Cztery minuty po siódmej, a to wciąż kanał nadawczy. Siwek i Borycka z wami do 20. No i co? Jeszcze moc atrakcji się tutaj wydarzy.
2: Tak jest. Nie do końca pamiętam jakich, ale coś zaplanowaliśmy dla was.
1: Tak, wymieniliśmy się mailami.
2: Przypomnisz mi zaraz, Justyna.
1: Dobrze.
2: Najważniejsze, że dużo bangerów będzie. Max.
1: Oto on. Tame Impala.
2: I Siwek i Borycka z wami aż do 20 w kanale nadawczym.

0: W Max i ta karuzela, słuchajcie, nowości i fantastycznych brzmień się u nas nie zatrzymuje.
1: No właśnie, dostałem w końcu tego maila od Justyny z rzeczami, które na dzisiaj przygotowaliśmy i wśród nich ta nowość. A dziwne, że zapomniałem, bo to jedna z moich ulubionych. Thomas Rhett, czyli taki naprawdę typowy amerykański głos z rodzaju country. Dla mnie te wszystkie głosy brzmią prawie identycznie, a wszystkie kocham. Po prostu uwielbiam ten styl.
0: To prawda, jak Michał Siwek przy czymś się buja, to właśnie przy takich brzmieniach jak to. Marshmallow tutaj też stoi za tymi EDM-owymi bitami, więc dajcie się ponieść, pośpiewajcie. Dobrze to gra.
2: Where We Go w RMF Max.

0: Juste, Jack Stanley i Jon. Turn the lights off. RMF Max z wami, a w moim głosie słychać chyba odrobinę uśmiechu, bo przypominam sobie wszystkie żarty z filmu Shrek.
1: Tak.
0: I są one piękne.
1: Są one piękne, a dzisiaj jest wyjątkowa okazja, żeby je trochę powspominać, bo 25 lat minęło od premiery Shreka. To był rok 2001. I ja przyznam, że miałam takie zawahanie, czy was pytać o to, czy nie. Nie byłam pewna. Ale przecież każdy z nas jakieś wspomnienie ze Shrekiem musi mieć. Więc my dzisiaj was zapytamy po prostu o to, jak robi osioł ze Shreka.
0: Proszę bardzo, zabawa. Messenger RMF Max, głosówka jak robi osioł. 3, 2, 1, czas start. RMF
2: Max. Ogłoszenie RMF Max.
3: Graba wie, co mówi na temat hitów.
4: Mamy to, David Guetta zrobił remix i jest już w zestawieniu listy Hot Bands. To Milky w nowej wersji Just The Way You Are. Polecam wam w poniedziałek.
3: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
4: Przemek Grabowski, do usłyszenia.
2: Ogłoszenie RMF Max.

0: Ja chcę jeszcze raz, ale może innym razem. Accent i Don't Leave w RMF Max za nami, a my dzisiaj wspominamy Shreka, bo właśnie mija 25 lat od premiery pierwszej części.
1: A jak mówią, nie ma dymu bez ognia i nie ma Shreka bez osła, dlatego prosiliśmy o odpowiedź na pytanie, jak robi osioł?
2: Daleko jeszcze? Daleko jeszcze? Daleko jeszcze? To daleko czy nie?
0: Legenda, absolutna legenda.
3: Niech mi ktoś przytuli.
1: Nic więcej nie trzeba.
4: Ja chcę jeszcze raz.
5: Hity na maksa.
1: Legenda na zawsze w naszych sercach. Natomiast póki co jeszcze muzyką się zajmijmy, kochani, bo to jest nowość.
0: Gibbs, Kukon i Jonathan. To numer ty masz, a wy nadal nagrywajcie, jak robi osioł ze Shreka na Messengerze RMF Max.

0: Loco, loco.
1: Trochę podrzucamy energii jeszcze na poniedziałkowe szaleństwa po pracy.
0: Ja wiem, że może być z tym ciężko. Nie patrz tak na mnie, no dobra. Takie, co?
2: Ty jeszcze, zanim tą kawkę strzeliłaś na początku programu, to sama wyglądałaś po prostu jak poniedziałkowe zombie. No bo tak, Boże, Michał, komu nie muszę.
0: No ale co, zadziałało, tak?
2: Zadziałało, no to prawda, to przyznać trzeba. Ale u was tak samo, będzie dobrze, cokolwiek jeszcze trzeba dziś załatwić, potem sobie odpocznijcie, ale najważniejsze, zostańcie tak, z RMF Max.
0: Dokładnie, zróbcie wszystko i sobie wtedy odpoczniecie. No. Reklama.

0: wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
5: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: I po reklamie.

0: 99,2 FM.
1: Słupki rtęci na lokalnych termometrach nieco spadły. Pokazują 13 stopni i przez kolejne godziny nad Włocławkiem chmur będzie coraz mniej. Warto jeszcze wyjść na krótki wieczorny spacer. Nadal możemy narzekać na spadek energii. Biometr jest niesprzyjający. Jutro niestety nie ulegnie poprawie. Przypominamy, że we wtorek czeka nas około 18 kresek. Nad miastem o poranku będzie jeszcze ogrom obłoków. Może popadać, ale tylko przelotnie. Potem pojawi się sporo słońca.

0: Latarki w telefonie można już schować. To jest ten moment. Anima i Beautiful za nami w RMF Max. I my się już powoli żegnamy w tym romantycznym klimacie, ale zostawiamy was w rękach porządnych bangerów i graby oczywiście.
1: Hop, Benz, Ekstra, Lada, moment. Najlepsza dyszka, najnowszego notowania, jak zawsze po 20, a my mówimy do usłyszenia.
0: Pa, pa, do jutra. I Justyna Borycka. Trzymajcie się, cześć. Max.
2: Dawid Wiązek, ruszamy w Tour de Club w RMF Max. Słuchajcie, mniej niż miesiąc już został do jednego z największych festiwalowych wydarzeń tego roku w naszym kraju, czyli do ING Silesia Beats na wielkiej scenie w Parku Śląskim. Timmy Trumpet między innymi, Dimitri Vegas, John Newman, Kashmir i wielu, wielu innych fantastycznych artystów. No, ale w trasę, tak na finiszu przed festiwalem, wyruszył też partybus specjalny, w którym Adam the Great i Dobra Faza rozkręcają atmosferę. No i też wejściówki na festiwal można zgarnąć w tym tygodniu. ING Partybus spotkać 20 maja we Wrocławiu, 21 w Katowicach, 22 w Częstochowie i 23 w Opolu. W Warszawie tymczasem, słuchajcie, w ten weekend, w piątek i sobotę, kulminacyjne koncerty Taco Hemingwaya z tegorocznej trasy na PGE Narodowym. No i słuchajcie, na sobotę sold out, na piątek jeszcze ostatnie wejściówki zostały. Jeżeli chcecie zgarnąć taką podwójną wejścióweczkę, to będziemy je mieć dla was w kanale nadawczym. Czym słuchajcie uważnie.
3: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Masz już Modivo Club Gold?
6: Nie. A warto?
5: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
6: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
5: W Modivo e-obuwie, ETCC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
6: Brzmi super. No to jak dołączyć?
5: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
7: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.

0: 89 i 2 FM.
1: Hej, cześć, witajcie w ten piękny poniedziałek. No piękny po kolejny, który przybliża nas do wakacji. No to sprawdzimy już nowe hiciory także na lato na Maxa 26. Przemek Grabowski z wami w RMF Max. Będzie dużo nowości, a zestawienie listy Hobbency dzisiaj otwiera Jazzy plus DJ Spritz. Can't Deny It.

0: I możesz tak zaśpiewać się swojemu facetowi, jak cię wkurzy. Sorry, papi. Topik i Becky G. Taka imprezowa propozycja już na wakacje na Lato Maxa 2.6. Topik, Niemcy, Becky G. Księżniczka Latino. Myślę, że to będzie hicior i to jeszcze zanim wystartujemy oficjalnie wakacje. Zostańcie z RMF Max, bo za kilka minut kolejne nowości w poczekalni Listy Hobbens. Lady Gaga wraca w nowości Shape of a Woman, a na 9 Damiano David, niedawno najlepszy w numerze The First Time.
1: Sponsorem programu Hobbens jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.

Lubię cię jak lato, co wy na to? Modelki w zestawieniu listy Hopbence, to dzisiaj ósemka. A teraz nowość, Lady Gaga zaskakuje, ostatnio wydaje numer za numerem. Kto pamięta te czasy, kiedy zaczynała? Początkowo występowała jako Stefanie Germanotta, później zmieniła swoje pseudo na Lady Gaga. Pierwszy hit Just Dance był wielkim sukcesem także u nas na liście Hopbence. No a po drodze przeszły także piękne ballady i oczywiście kariera aktorska. Lady Gaga wraca na scenę w numerze Shape of a Woman.

0: Upside Down, Felix Jen, Cascada, Boy You Tell Me, nowa wersja, to dzisiaj siódemka na liście Hot Bands. Słuchajcie, zapytam tak nieśmiało po Eurowizji, może chcielibyście, żeby Bangaranga pojawiła się w poczekalni na liście Hot Bands. No to jakby co, to dajcie znać, głosując na rmfmax.pl albo SMS-owo na 3001, bo zauważyłem, że zdania dotyczące wygranej na Eurowizji są podzielone. Zostańcie z nami, za chwilę wracamy do odliczania, będzie też nowość od Meduzy. RMF Max. RMF
1: Max. Sponsorem programu Hop Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
2: Reklama.
3: Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
4: O kurde.
3: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
4: No jak najbardziej, jak najchętniej.
3: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
6: Jeszcze więcej okazji. Teraz w nowej lokalizacji. Sklep meblowy Heban zaprasza na ulicę Zielną 37. Czekają na Ciebie dostępne od ręki meble do salonu, młodzieżowe, tapicerowane oraz kuchnie pod wymiar. Sprzedaż ratalna i usługi bezpłatnego montażu. Heban, Włocławek, Zielna 37.
7: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max.
8: Słuchaj, baw się razem z nami. Bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
9: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
10: Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twe auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów, autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780-175-870.
11: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
12: Chcecie wygrywać więcej?
13: Tak!
12: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
13: Ale to kręci!
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
15: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
14: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
15: Wygodnie i za darmo.
14: No.
16: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, a 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
18: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
19: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
20: Mama była smutna i zmęczona.

Kolejny włoski import, ale to nie Italo Disco. To na klubowo Meduza w nowości Don't Wanna Go Home. No i czy będzie Bangaranga na liście Hot Bands? No jakoś jeszcze nie jestem przekonany, ale macie jeszcze trochę czasu, okej? Okay? Jak się wszyscy rzucą, to może jeszcze w tym tygodniu? Dlaczego nie? Otwieramy sezon. Jaki sezon? No na truskawki sezon już wystartował i Dawid Podsiadło ma swój sezon na miejscu 5.

fajny numer, zabrałbym to na biwak, na szkolną wycieczkę, na rower, na bieganie i może na siłkę też. Tomu na projekt z Los Angeles w nowości East Side Girls. Ta trójka czeka na wasze głosy pod rmfmax.pl. My też otwieramy pierwszą trójkę najważniejszych hitów w poniedziałek, a tutaj klubowo John Summit i Chainsmokers robią hałas w numerze All The Time. RMF Max 3, numer 3.

0: ten numer chyba też zabierzemy sobie na wakacje. Bardzo popularny już w Kanadzie, także rozkręca się u nas w Europie. To Cameron Whitcomb i jego Kingdom of Fear. Polecam wam na lato na maksa 2.6. Na miejscu trzecim listy Hobbens w poniedziałek John Summit, Chainsmokers, All the Time. Dwójka Eben i jego Halo. A na miejsce pierwsze wraca nasza polska ekipa. Wiktoria Kida, Księga Żywiołów i Oskar Cyms. Najwięcej waszych głosów na Hop, gdy będziesz sam.
1: One. Numer jeden.

0: brawo, brawo, brawo, Cymsu i ekipa wracają na miejsce pierwsze listy Hop Bands. Za chwilę New Religion, Bibi Rexha i Faithless, bo jakoś ich dzisiaj nie było. Wróci też holenderski duet Anada. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Dawid Wiązek, ruszamy w Tour de Club w RMF Max. Słuchajcie, mniej niż miesiąc już został do jednego z największych festiwalowych wydarzeń tego roku w naszym kraju, czyli do ING Silesia Beats na wielkiej scenie w Parku Śląskim. Timmy Trumpet między innymi, Dimitri Vegas, John Newman, Kashmir i wielu, wielu innych fantastycznych artystów. No ale w trasę, tak na finiszu przed festiwalem, wyruszył też partybus specjalny, w którym Adam the Great i Dobra Faza rozkręcają atmosferę. No i też wejściówki na festiwal można zgarnąć. W tym tygodniu ING Partybus spotkać się 20 maja we Wrocławiu, 21 w Katowicach, 22 w Częstochowie i 23 w Opolu. W Warszawie tymczasem, słuchajcie, w ten weekend, w piątek i sobotę, kulminacyjne koncerty Taco Hemingwaya z tegorocznej trasy na PGE Narodowym. No i słuchajcie, na sobotę sold out, na piątek jeszcze ostatnie wejściówki zostały. Jeżeli chcecie zgarnąć taką podwójną wejścióweczkę, to będziemy je mieć dla Was w kanale nadawczym. W czym słuchajcie uważnie.
2: Reklama. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Marian, a więcej się nie da?
8: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Bo w Media Expert taniej
10: masz. Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę Twoje i Twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
11: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
12: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
13: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
14: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
15: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
16: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
17: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.

0: Ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
0: Zdrowid.
3: I po reklamie.

Ma brzmięcie tegoroczne house'owe lato, bardzo słonecznie, pozytywnie, a nawet tak plażowo w numerze Talk to You, wcześniej Katy Perry, która już się szykuje, już ćwiczy głos na ceremonii otwarcia amerykańskiego mundialu. No, zaśpiewa, ciekawe jak to skomentuje Donald, już nie mogę się doczekać, bo gościu potrafi czasami rzucić ciętą ripostą. Przemek Grabowski, witajcie wieczorowo w RMF Max, za chwilę Kaigo, teraz Kasperczyk i Vito Bambino. Bo to nie...

bardzo stresowała się komentarzami po tym, jak wróciła z przestrzeni kosmicznej z przyjaciółkami, bo ludzie jej tam pisali, że czym ona się chwali, że przecież nie należy do NASA, że była tam przecież krótko, trochę sobie polatała, ale oni też by tak mogli. No tak, teoretycznie to każdy mógłby być kosmonautą, naprawdę, nawet ja, chociaż ja to bym się trochę bał. Ale człowiek w nieważkości by chyba trochę polatał. Teraz Roxy, jeszcze nie astronautka, ale jedna z naszych ulubionych piosenkarek, Roxy i Faust, na szeroką wodę.

End of Beginning, Joe robi klimat w RMF Max, a teraz zapraszam was do wieczornego zwiedzania szafy, albo przynajmniej szuflady ze skarpetkami, bo według badań ludzie, którzy noszą niecodzienne skarpetki, są bardziej kreatywni, inteligentni i odnoszą większe sukcesy. Trzymamy się takiej wersji. Poczekajcie, sprawdzę. No dzisiaj akurat brązowe, ale obiecuję, jutro będą kolorowe. Teraz nasza kolorowa nowość. Na pewno nie brakuje im kreatywności. Dziewczyny rządzą to Pink Panteress i Zara Larsson w RMF Max, ich Stateside.

0: lekki klimat, takie nuty robi Head. Ale teraz coś dobrego, co zrobił na wakacje David Guetta. Nie jest to jego nowa produkcja, ale świetny remix, w którym odświeża taneczny hicior Milki, Just The Way You Are. Ale jak to David Guetta, dodaje także coś osobistego i od siebie wrzucił jeszcze drugi numer, który tutaj słychać. Słychać też, no właśnie, co? Kto wiedział? Music Sounds Better With You od projektu Stardust. Zróbcie głośniej, polecam wam w RMF Max.
1: To jest nowość RMF Max.

Okej, to robię żołce. Pytanie, czy ktoś z was wybiera się niedługo na wesele i szuka drugiej połówki, żeby z kimś pójść? No, u nas nie ma jeszcze takich firm, ale w Japonii to są już organizacje, które wynajmują przyjaciół na wesele. Albo na rodzinny obiad. Zapłacisz i masz przyjaciela, przyjaciółkę. Może w Polsce to też by chwyciło, macie pomysł na nowy biznes. Teraz na miano Dawid i jego The First Time wrócił ostatnio do zestawienia listy Hobbenz. Leci w RMF Max.

0: taki numer wieczorowo zrobił Metzner. Teraz wiadomość na wakacje, przed wakacjami. Wiecie, że w niektórych krajach ludzie płacą za tak zwane ciche wakacje. Takie w czasy bez hałasu i bez rozmów. Żeby do ludzi po prostu nie gadać. To obiecuję, to ja do was przez kilka chwil na pewno nie będę się odzywał, ale polecam dobre hity. Wróci Somber za chwilę i Purple Disco Machine.
1: Reklama. Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
4: O kurde.
3: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
4: No jak najbardziej, jak najchętniej.
3: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
6: I po reklamie.

Justin Bieber, Justin Bieber i Nicki Minaj. Ciekawe, czy Justin Bieber po 23 jeszcze podjada? Kto głodny? No to uważajcie na decyzję, bo okazuje się, że człowiek szybciej podejmuje ryzyko, gdy jest głodny. Ja nie wiem, czy o tej porze to można sobie zrobić późną kolację. No może raz w tygodniu można sobie zrobić taką przerwę od dietetycznej poprawności do późnej kolacji w RMF Max.

Czy jeszcze tego blondaska, który rządził kiedyś na liście Hobbens, to ten gościu ze Szwecji, czyli Danny, jak ktoś pamiętał, brawo, brawo, piątka z muzyki dla was. A co ciekawego muzycznie na naszych imprezach? Jesteśmy po kolejnym zestawie gwiazd w Lecie na Maxa w Pile, no i niedługo kolejny przystanek w Malborku i tam Wilki, Mortalcio, ale także nasza Ola Bieniasz z RBF Max. To są świetne imprezy. Kto nie wierzy, niech sprawdzi na przykład ostatnie relacje na naszym Instagramie z zaproszeniem do Malborka już niedługo. Kleo wieczorowo, jej nowość, też na wakacje, kolory lata.

and Friends to James Hype. Dla tych, którzy o tej porze słuchają nas już w łazience. A kto się tam zamyka dla świętego spokoju? Okazuje się, że faceci często zamykają się właśnie w łazience albo po prostu w toalecie. Nawet do 7 godzin rocznie. Tylko po to, nie po to, żeby coś zrobić, tylko po to, żeby sobie posiedzieć i mieć święty spokój. No witajcie w klubie, ja się przyznaję, też czasami tak robię. No to nawet jeżeli jesteście w łazience, zróbcie głośniej, posłuchajcie świętym spokoju naszej nowości. Męskie granie orkiestra, nareszcie.

Bardzo mi przykro, tak zaśpiewał Dominik Czusz. I trochę mi przykro, że nie mam takiego genu, jaki mają niektórzy ludzie. Od 1 do 3% ludzkości ma taki zmutowany gen. Jego tajemnicza nazwa to HDEC2. Nieważne jak to się nazywa, ale dzięki temu te osoby mogą sobie normalnie funkcjonować, śpiąc jedynie od 3 do 5 godzin dziennie. No ja też bym tak chciał, niestety nie należę do tego klubu, ale może ktoś tak. No to jeżeli planujecie późno spać, to obiecuję, nie zabraknie dobrego bitu. W RMF Max teraz Metzner.

Le Wołyniec wieczorowo w RMF Max, a ja mam dla was propozycję na formę. Jeżeli nie chce wam się wyjść do lasu, na spacer, na bieganie, na rower, na siłownię, to może przynajmniej oglądajcie horrory, bo okazuje się, że najwięcej kalorii podczas oglądania filmów spalamy właśnie, gdy oglądamy horrory, bo się stresujemy, ale z drugiej strony, jak leci horror i się stresujemy, to często coś też podjadamy, no to może trzeba zrezygnować z tego drugiego, ale horror musi być. Na zdrowie i żeby wszyscy mogli dobrze spać, ale zanim zaśniecie, Matt Wysota zrobi swoje. Oto jego baby.

0: uwielbiamy wracać do jej hitów, to Kory Gajewska, która obiecała, że zaskoczy przez najbliższe tygodnie nowościami. Żartem przed chwilą. Ja też zaskoczę was nowościami. Przemek Grabowski, zapraszam na nasze wieczorne spotkanie. Zaczynamy nasz czas we wtorek o 20. Od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands, najważniejsze numery, na które głosujecie pod rmfmax.pl. Nowości i premiery, których może jeszcze nie słyszeliście. Miłej nocy, cześć! RMF Max.
1: Reklama. Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: I po reklamie.
4: Playlista, co zrobić dzień.
5: Niech się dzieje.
4: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

Forty, forty, 20% pobiera tutaj kasa. Ruda Grażyna, ty jesteś ekstra klasa. Szła na max, ja ostroję.

Pierwszy raper, nie było jeszcze stringu. Kazek z Ceweksu ma wszystko z podlady. Ja trzymam bufet i mam układy. Gość płaci w markach, mam wolny rynek. Twoja sukienka w kolorze landrynek. Już po fajrancie to tyk.